Tonin FM. Tonin FM.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Niszczycielskie burze przeszły nad Polską, trwa sprzątanie. Od dziś droższe paliwo na stacjach, skończyły się dopłaty rządowe. Czerwiec najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów oceanów.
0: Wiadomości Konin FM.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Podtopienia, połamane drzewa i grad. Po fali upałów przez Polskę przeszły burze. Najtrudniej było w nocy na zachodzie, między innymi w województwie lubuskim, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
3: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
2: Dziś burze mogą pojawić się w centralnej, południowej i częściowo północnej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Alerty przed upałem obowiązywać będą wciąż w południowo-wschodniej części kraju i w centrum. Trzeba pamiętać, że upały zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, przed czym ostrzegają małopolscy strażacy, którzy w ostatnich dniach z powodu czadu interweniować musieli kilkaset razy. Kilka osób trafiło do szpitali. Tragedii jednak udało się uniknąć głównie dzięki zainstalowanym w mieszkaniach czujnikom tlenku węgla. Chodzi o to, że temperatura na zewnątrz budynku bywa wyższa niż wewnątrz. W takich warunkach słabnie ciąg kominowy i w konsekwencji spaliny z piecyków gazowych, zamiast wydostawać się na zewnątrz, cofają się do mieszkań, wyjaśnia rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
4: Jest też odwrócony ciąg, czyli przepływ powietrza zamiast z wewnątrz na zewnątrz budynku odbywa się odwrotnie.
2: Tymczasem czujniki tlenku węgla takie sytuacje są w stanie odpowiednio wcześnie wyłapać. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów, która wyniosła 20,98 stopnia Celsjusza, donosi Europejskie Obserwatorium Copernicus. To efekty zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Od dziś koniec tańszego paliwa, bo skończył się pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny, a to oznacza, że od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
5: Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna, a w związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex,
6: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
5: A tak o podwyżce mówili mi kierowcy na jednej z łódzkich stacji.
7: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
8: Uderzy to po kieszeni?
7: 50 groszy do góry? Nie.
9: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
5: Za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70.
2: W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. 14 wyniesie maksymalnie 1980 zł. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie, na przykład emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł brutto. 4 dni koncertów i gwiazdy Florence and the Machine, The Cure czy Nick Cave to tylko niektóre atrakcje tegorocznej edycji Open Air Festiwalu, który rozpoczyna się już

0: dziś w Gdyni. W tym roku część koncertów będzie transmitowana na żywo w telewizji publicznej. Festiwal odbędzie się od dziś do soboty w Gdyni na terenie lotniska Gdynia-Kosakowa.
1: Konin FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
2: Średnio 20 stopni mamy w tej chwili w Wielkopolsce, wiatr 15 km na godzinę to w porywach, a 1015 hektopaskali ciśnienie, niższy niż w poprzednich dniach. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie dzisiaj spodziewajmy się 24 kresek i nie spodziewajmy się tego, że nic nie spadnie, bo przez cały dzień jest możliwe, że raz po raz coś tam będzie z nieba kapało albo leciało. Jutro temperatura będzie wyższa, 26 stopni w naszym mieście i jutro już będzie sucho.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.
3: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
4: Dzień dobry, 1 lipca w wakacyjną środę. Za chwilę o festynie średniowiecznym i otwarciu wieży Kolskiego Zamku, a potem o książeczce o Chopinie, którą napisała nauczycielka z Rzychlina.

przyszłym tygodniu otwarcie punktu widokowego na zamku w Kole. Przypomnijmy, w ostatnich latach przeprowadzono rewitalizację ruin twierdzy nad rzeką Wartą, zbudowaną na polecenie króla Kazimierza Wielkiego. Wewnątrz baszty powstały schody. 10 lipca, czyli za tydzień w piątek, odbędzie się piknik średniowieczny z udziałem Bractwa Rycerskiego, Konwentu Świętego Piotra oraz Kolskiego Teatru Otwartego imienia Czesława Frondenreicha. Będą występy, zabawy, kulinaria, warsztaty i około 17:00 pokaz artyleryjski. Na samym początku imprezy o 12:30 otwarta zostanie zamkowa wieża z tarasem widokowym. Zapraszamy 10 do koła.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: kalendarza.
1: Dzisiaj mamy pierwszy dzień lipca. Imieniny obchodzą Halina, Marian oraz Otton. Wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. W kalendarzu mamy dzisiaj Dzień Psa, Dzień Sejmu Polskiego, Światowy Dzień Architektury i Międzynarodowy Dzień Owoców. Czyli z jednej strony czworonożni domownicy, z drugiej polityka, budynki i coś zdrowego do zjedzenia. Kalendarz wszedł w lipiec, jak widać, i to na grubo. A co działo się dawniej, 1 lipca?
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1656 roku podczas potopu szwedzkiego polskie wojska koronne i masy chłopskie odbiły po oblężeniu Warszawy z rąk Szwedów. W 1903 rozpoczął się pierwszy Tour de France i tak zaczęła się historia wyścigu, w którym człowiek patrzy na kolarzy i zaczyna się zastanawiać, czy oni mają w ogóle takie samo pojęcie zmęczenia jak reszta ludzi. W 1904 założono niemiecki klub sportowy Bayern Leverkusen. W 1979 na rynek trafił Walkman, małe urządzenie, które spowodowało, że muzyka naprawdę wyszła z domu i zaczęła chodzić z człowiekiem po ulicy. Walkman to taki mały magnetofon na kasety, był przenośny, co się przy pasku nosiło.
2: Konin FM.

0: Radio Lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Norwegia, Francja i Meksyk w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W najbardziej zaciętym meczu Norwegia wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1. Decydującego gola strzelił oczywiście Erling Haaland w 86 minucie. Francja bez większych problemów pokonała Szwecję 3-0. Znów błysnął Kylian Mbappé, strzelił 2 gole i w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju dogonił Leo Messiego. Obaj mają po 6 goli. Cieszymy się, zrobiliśmy kolejny krok naprzód w tym turnieju. Udanie. Rozpoczęliśmy fazę pucharową. Moim celem nie jest walka o koronę króla strzelców, a zajść jak najdalej. Dotarcie do 19 lipca i powrót tutaj do Nowego Jorku i próba wygrania całego turnieju. Poza tym jestem przekonany, że Leo strzeli więcej goli, więc nie zwracam na to większej uwagi. Dalej gra także Meksyk, który wygrał 4. mecz z rzędu w rozpoczętym z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy meczu. Współgospodarze mundialu pokonali Ekwador 2-0. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszumowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Z Amerykanką Taylor Townsend wygrała po 3 bardzo nierównych setach. Przemysław Pozowski.
3: Iga Świątek swój pierwszy mecz w roli obrończyni z tyłu na Wimbledonie wygrała, ale to właściwie jedna pozytywna wiadomość, bo samo spotkanie z Taylor Townsend może budzić niepokój. Wprawdzie pierwszy set padł łupem Igi Świątek, grającej solidnie. Wygrała go 6-1, ale w drugim wygrała świetna deblistka, ale przeciętna singlistka 6-2. Trzecia partia, bardzo długi pierwszy gem, ostatecznie na korzyść Świątek, mimo podwójnych błędów serwisowych, no i ostatecznie zwycięstwo 6-3. W sumie mecz trwał 2 godziny i 2 minuty, no ale to, co przede wszystkim zwraca uwagę, to 36 niewymuszonych błędów, 9 podwójnych błędów serwisowych i też łzy, które pojawiły się chyba z powodu ulgi już po samym meczu.
2: Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra jutro z Karoliną Pliszkową. Dalej gra Kamil Majszak, który pewnie pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo. VBW Gdynia, jeden z najbardziej utytułowanych klubów, nie przystąpi do rozgrywek ekstraklasy koszykarek w nowym sezonie. Wycofane zostaną także młodzieżowe drużyny GTK Gdynia. Po ostatnim sezonie miałem dość, muszę skoncentrować się na rozwoju firmy, zapowiedział prezes klubu, który ma na koncie 14 mistrzowskich tytułów.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: trwają wakacje, ale nauczyciele nie próżnują. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych imienia Fryderyka Chopina w Żychlinie w gminie Stare Miasto zachęca, by w wolnym czasie sięgnąć po wyjątkową publikację autorstwa nauczycielki Ewy Matyby pod tytułem Tłumacząc dość brawurowo Świat Chopina i Współczesny. To zbiór 5 wykładów przygotowanych specjalnie z myślą o szkolnej społeczności ZSEU. Książeczka powstała jako pamiątka i zapis refleksji związanych z patronem tej placówki, Fryderykiem Chopinem, oraz miejscem, które od lat nosi jego imię. Chopin bowiem w młodości gościł w Żychlinie. Bawił się tam na weselu w pałacu, który dziś jest częścią żychlińskiej szkoły. W publikacji pani Ewy na szczególną uwagę zasługuje także jej oprawa. W książeczce znalazły się ilustracje wykonane przez uczestników ogólnopolskiego konkursu artystycznego Chopin w Żychlinie. Okładkę zdobi praca Lidianny Chojnackiej, uczennicy Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach.
1: Tunin FM. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
8: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
7: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
8: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
7: Szczegóły na Facebooku.
9: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
10: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskowiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
1: Reklama.
11: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: od 8.30 do 13.30 bez energii będą Osiecza druga i Osiecza pierwsza od 9 do 13. Prądu nie będzie w Skupnym oraz w Mirkowie i Teklinowie. Od 9 do 14 wyłączenia zaplanowano w Mostkach. I to tak się zaczyna lipiec niestety, jeżeli chodzi o wyłączenia prądu, a może istety, bo całkiem ich mało. Bywało więcej jednego dnia, nieprawdaż?
1: Konin FM.
2: Konin FM.

0: Na stacjach paliw drożej od dziś nie obowiązuje już pakiet rządowych dopłat. Ważne dla rodziców ruszył nabór wniosków o wyprawkę szkolną. Stacjonarne telefony już tylko w muzeach. W Finlandii oficjalnie po raz ostatni porozmawiano przez miedziane kable.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Skończyło się tańsze paliwo na stacjach. Wraz z końcem czerwca rząd zakończył pakiet obniżek CPN wprowadzony w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej. Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert, z Biura Analitycznego Reflex,
2: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
0: Kierowcy na jednej z łódzkich stacji z realnej podwyżki nie są zadowoleni.
3: Tankuję, patrzę, żeby się nie denerwować.
4: Uderzy to po kieszeni?
3: 50 groszy do góry? Nie.
5: Takie rzeczy zawsze każdy uderzają po kieszeni, proszę pana.
4: Pani tankuje do pełna, żeby jeszcze po tej niższej cenie.
5: Tak, dokładnie.
0: Od dziś na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70. Ważny termin dla rodzin z dziećmi szkolnymi. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną Dobry Start. Świadczenie wynosi 300 zł i można pieniądze przeznaczyć według uznania. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie poprzez aplikację MZUS, platformę usług elektronicznych, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Sąd Okręgowy w Warszawie zbierze się dziś w sprawie aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i rozpatrzy zażalenie obrońców byłego ministra. Prawomocna decyzja o aresztowaniu Ziobry mogłaby, zdaniem obecnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, przyspieszyć procedurę ekstradycyjną. Ziobro od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Kilka godzin trwało spotkanie premiera z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Donald Tusk podjął decyzję o spotkaniu po wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała przypadki pracy medyków przez 120 godzin bez przerwy, czy niemal 500 godzin w miesiącu. Spotkanie to również pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz, były działacz Koalicji Obywatelskiej, wystawił faktury za dyżury. Trwają kontrole, czy w ogóle na nich był. Maciej Kluczka.
6: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że spotkanie premiera z prezesem NFZ-u było rutynowe.
7: Każde spotkanie pana premiera z szefostwem NFZ-u i z panem minister zdrowia jest spotkaniem poważnym.
6: Ale polityczna atmosfera wokół NFZ-u i jego kierownictwa gęstnieje. Lewica mówi nawet o potrzebie dymisji prezesa funduszu. Poprawy domaga się też Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
8: Oczekiwałbym tej bardziej aktywnych działań ze strony NFZ-u, jeśli idzie o również kontrolowanie tych wydatków.
6: W planach jest m.in. wprowadzenie rzeczywistej kontroli czasu pracy medyków oraz ukrócenie tzw. kominów płacowych, które wykańczają budżety szpitali powiatowych.
0: To koniec pewnej ery. W Finlandii zakończono działanie tradycyjnej telefonii stacjonarnej opartej na sieci miedzianych kabli. To historyczny moment po prawie 140 latach. Ostatni telefon zadzwonił do Finlandii z Londynu. Historyczną ostatnią rozmowę Finów relacjonowała na żywo publiczna telewizja Finlandii.
1: Konin FM. Pogoda.
9: 21 kresek, tyle mamy w tej chwili w Wielkopolsce na termometrach. 16 km na godzinę to porywy wiatru, który troszkę przyspieszył. Ciśnienie bez zmian 1015 hektopaskali. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie dzisiaj 24 stopnie.

0: raczej przez cały dzień możemy spodziewać się opadów w różnych momentach, na różnym poziomie. 26 kresek to z kolei jutro temperatura prognozowana dla naszego miasta i jutro już będzie sucho.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Witam po godzinie 8 w wakacyjną środę. Dzisiaj zaczyna kursować linia PG i o tym już za chwilę. Następnie o badaniach, od których nie powinniśmy brać urlopu. W tej godzinie wyjaśnię też, dlaczego mieszkańcy gminy Kawęczyn przez cały miesiąc powinni zbierać makulaturę i puszki, a przed 9 zapowiem to, co już pojutrze wydarzy się na rynku w Koninie.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: dziś łatwiej będzie dotrzeć na teren miejskiego ośrodka wypoczynkowego Przystań Gosławice. Zaczyna kursować bezpłatna dla wszystkich wakacyjna linia specjalna PG. Mały autobus MZK będzie przewozić plażowiczów od przystanku nieopodal elektrowni Konin do plaży nad Jeziorem Pątnowskim. To ułatwienie zarówno dla tych, którzy do Gosławic dotrą regularnymi liniami autobusowymi, jak i dla kierowców, którzy przyjadą własnym autem i zdecydują się zostawić samochód na parkingu blisko elektrowni. Linia PG kursować ma codziennie od 11 do 19, a dokładny rozkład można znaleźć w internecie na profilach Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz w aplikacji OnTime.
1: Konin FM. Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
6: W niedziele handlowe również.
7: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.

Nie róbmy wakacji od zdrowia, apeluje wielkopolskie NFZ. W naszym województwie profilaktyczną mamografię wykonuje niespełna połowa uprawnionych kobiet w wieku od 45 do 74 lat. We wtorek z tej bezpłatnej szansy będzie można skorzystać przed Urzędem Gminy w Starym Mieście, równo za tydzień w Koninie na Zatorzu przed Galerią Handlową, potem 9 lipca przy Stadionie w Kazimierzu Biskupim i 10 w Mielnicy Dużej Kołoskulska oraz przed Urzędem Miejskim w Sombolnie. W lipcu mamobusy odwiedzą także Żgów i Kramsk. Terminy, miejsca oraz numery telefonów do zapisania się na badania opublikowano na stronach powiatu konińskiego. Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kolejna odsłona pojedynku wielkich napastników. Erling Haaland znów strzelił gola, więc Kylian Mbappé odpowiedział dwoma. Norwegia w 1/16 finału mundialu pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1, a Francja Szwecję 3-0. Dla trójkolorowych to tylko przystanek w drodze po tytuł, bo to jest ich cel. Norwegowie świętują, bo dla nich to już jest fantastyczny wynik, mówi kapitan zespołu Martin Odegaard.
3: Happy and proud of us.
2: Możemy być szczęśliwi i dumni. Awans do kolejnej rundy to niesamowite osiągnięcie. Dla nas to pierwszy raz na Mistrzostwach Świata od dłuższego czasu, a przejście do następnego etapu już teraz jest niewiarygodne. Cieszymy się więc tym dniem, cieszymy się tą chwilą, a potem przyjdzie czas na przygotowanie do meczu z Brazylią. Będzie ciężko, ale w futbolu wszystko jest możliwe. Do 1/8 finału awansował również Meksyk. Pokonał Ekwador 2-0. Współgospodarze turnieju od ćwierćfinału zagrają z Anglią lub Demokratyczną Republiką Konga. Ten mecz dziś o 18:00. Norwegia zagra z Brazylią, a Francja z Paragwajem. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawanym z numerem 30 Chiliczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. To był udany rewanż za porażkę z Maja z Paryża.
4: Bardzo się cieszę, że zrewanżowałem się za spotkanie z French Open. Trawa i ziemia to dwa różne światy. Ja rozegrałem też dużo mecz na trawie, więc jestem bardzo na niej ograny i cieszę się, że w dzisiejszym spotkaniu to potwierdziłem. Wcześniej zawsze przegrywałem z Tabilo, natomiast tutaj bardzo dobrze wykorzystywałem trawę.
2: Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie jutro Amerykanin Zakaris Fajda. Z kolei Iga Świątek, która nie bez problemów pokonała w trzech setach Amerykankę Taylor Townsend, zagra jutro z Czeszką Karoliną Pliszkową. A dziś w południe zaczynamy drugą rundę i od razu na kort wyjdzie Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem. LeBron James zagra jeszcze jeden sezon w NBA, ale już nie w Los Angeles Lakers, z których odchodzi po 8 latach gry. 41-latek w swoim rekordowym 24. sezonie w lidze prawdopodobnie trafi do Golden State Warriors, pod warunkiem, że zgodzi się na znaczące obniżenie pensji.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie.

0: Mieszkańcy gminy Kawęczyn w powiecie tureckim już teraz powinni gromadzić różne śmieci. W połowie wakacji odbędzie się ekologiczna akcja Odpady oddajesz, sadzonki dostajesz. Ci, którzy 1, 5 i 12 sierpnia dostarczą do Pszoku w Kawęczynie minimum 10 kg niezanieczyszczonych odpadów nadających się do recyklingu, otrzymają sadzonkę roślinki. Tym razem nie chodzi o elektroodpady, ale o gazety, czasopisma, książki, zeszyty, opakowania papierowe i kartonowe, a także o puszki po napojach i konserwach. Makulatura powinna być związana w formie paczek, a puszki zgniecione i zapakowane w worek. W akcji mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Kawęczyn, po jednej osobie na daną nieruchomość objętą systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
1: Konin FM.
2: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Reklama.
1: Konin FM. Konin FM.

Już w najbliższy weekend, proszę Państwa, Plac Wolności w Starym Koninie zamieni się w motoryzacyjne centrum pełne emocji. Przed nami wyjątkowe wydarzenie charytatywno-motoryzacyjne Fun and Drive, podczas którego będzie można z bliska zobaczyć super samochody, przejechać się wybranymi modelami, skorzystać z licznych atrakcji dla całych rodzin i wesprzeć szczytny cel. Na uczestników czekają m.in. Lamborghini, Ferrari, McLaren, Dodge Challenger, Hellcat oraz wiele innych wyjątkowych aut. Nie zabraknie także strefy dla najmłodszych z dmuchańcami, animacjami i słodkimi atrakcjami. W piątek na Koniński Rynek zapraszamy od 15 do 21, a w sobotę już od 10 też do 21. Całe wydarzenie połączone będzie ze zbiórką na rzecz Fundacji Fun and Drive dzieciom, która pomaga finansować zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i karetek dla najmłodszych pacjentów.

0: Burze i upał, niebezpieczna mieszanka pogodowa jeszcze tylko dziś. Rozmowy o stałej amerykańskiej bazie wojskowej u prezydenta. Toruń wprowadza od dziś nocną prohibicję.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Burza i upał, taka mieszanka pogodowa dziś jeszcze w części kraju, głównie na południu, wschodzie i w centrum, tu do 36 stopni na termometrach. Obecnie grzmień w centrum, na północy oraz na Dolnym Śląsku. W kolejnych godzinach gwałtowne burze będą przemieszczać się z centrum na wschód kraju. Miejscami może też silnie wiać, do 100 km na godzinę, a sprzątanie po burzach trwa właśnie w województwie lubuskim, gdzie nawałnice z gradem pozrywały linie energetyczne w Wielkopolsce. W Wicach, niedaleko Leszna, wiatr zerwał dach kościoła. Od jutra pogoda da nam odpocząć, temperatura już nigdzie nie powinna przekroczyć 30 stopni. Upał wróci jednak w połowie przyszłego tygodnia. O stałej bazie Amerykanów w Polsce dziś rozmawiać będzie prezydent Karol Nawrocki z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Oprócz propozycji rozmieszczenia na stałe amerykańskich wojsk, politycy mają poruszyć kwestię szczytu NATO w Turcji. Do Ankary wybiera się zarówno prezydent, jak i minister obrony. W rządzie liczą na wspólne stanowisko razem z Pałacem Prezydenckim. Kwestie bezpieczeństwa Polski, także te poruszane na arenie międzynarodowej, wymagają porozumienia na linii prezydent-rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: We wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
0: Na szczyt NATO do Ankary w przyszłym tygodniu oprócz prezydenta i szefa MON-u leci też wicepremier Radosław Sikorski, więc konsultacje z Pałacem Prezydenckim są konieczne. Słowacja przejmuje dziś roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, którą tworzy razem z Polską, Czechami i Węgrami. Minister Spraw Zagranicznych Słowacji zapowiedział, że po południu przedstawi oświadczenie dotyczące celów programowych prezydencji. Grupa Wyszehradzka, która istnieje od 35 lat, ma za sobą okresy bardzo dobrej współpracy, ale także te, które wskazywały na jej koniec. Jeden z takich okresów przypadł na ostatnie lata, gdy częściej podkreślano różnice niż wspólne punkty w polityce. Od dziś w Toruniu nie można kupić alkoholu w godzinach nocnych. 1 lipca zaczęło obowiązywać ograniczenie sprzedaży między 22 a 6 rano. Zakaz obejmuje sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów oraz hoteli, mówi przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz.
3: Ta uchwała ma przede wszystkim służyć poprawie jakości zdrowia naszych mieszkanek i mieszkańców. 22, 6 to takie umowne godziny ciszy nocnej.
0: Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Dzięki temu połączeniu mieszkańcy Gniezna i turyści będą mogli zobaczyć ciekawe miejsca bez korzystania z samochodu, a wykorzystując komunikację publiczną rusza Piastobus. Nowa linia turystyczna połączy Gniezno i Pola Lednickie.
4: Autobus będzie startował z dworca z centrum przesiadkowego. Będzie kursował tylko w soboty. Bilet będzie kosztował 10 zł na cały dzień. Będzie uprawniał do ulg w muzeach. Pierwszy przystanek jest na Muzeum Początków Państwa Polskiego. Potem jest przystanek w Łubowie, park etnograficzny, Muzeum na Lednicy i dwa wybrane kursy tutaj na Pole Lednickie.
0: Mówi prezes MPK Wojciech Gulczyński. Autobus pojedzie we wszystkie soboty lipca i sierpnia.
1: Konin FM. Pogoda.
5: 21 stopni mamy w tej chwili w Wielkopolsce. Taka średnia temperatura występuje na naszym terenie, ale uwaga, jest odczuwalna wyższa. 21 km na godzinę to z kolei podmuchy wiatru, a ciśnienie bez zmian 1015 hektopaskali. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie dzisiaj 24 stopnie. Dziś przez cały dzień możemy spodziewać się opadów. Jutro już raczej będzie sucho. I jutro będzie cieplej w naszym mieście, bo 26 stopni.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam w wakacyjną środę po dziewiątej. Klimatycznych miejsc noclegowych i atrakcji turystycznych w okolicy Konina nie brakuje. Ich właściciele znów mogą powalczyć o tytuł najlepszego miejsca w Wielkopolsce i o tym już za chwilę. Potem zachęcę mieszkańców Kleczewa, by odwiedzili Centrum Kultury i zapoznali się z planami stworzonymi przez młodych architektów. Następnie zajrzymy sobie do wyników badań ankietowych przeprowadzonych

wśród pasażerów kolei wielkopolskich, a na koniec już całkiem wakacyjnie trzy chyba najciekawsze miejsca godzinę drogi od Konina. Konin FM.

Rusza kolejna edycja konkursu na najlepszy produkt turystyczny Wielkopolski, a udział w tym plebiscycie to szansa na promocję swojej oferty, wzmocnienie jej rozpoznawalności, ale także prestiż i szansa na dołączenie do grona najlepszych w regionie, tłumaczy Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Zwycięzcy edycji regionalnej będą reprezentować nasze województwo w rywalizacji o certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej. Organizatorzy konkursu zachęcają do udziału muzea, także prywatne, szlaki turystyczne, parki rozrywki, obiekty noclegowe i organizatorów wydarzeń, jak również lokalne organizacje turystyczne, jednostki samorządu terytorialnego i stowarzyszenia branżowe. Aby zgłosić dany podmiot, należy wypełnić formularz online dostępny w internecie.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: Buongiorno!
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
4: 10 i 11 lipca w Nowym Duninowie odbędą się regaty żeglarskie o Puchar Wójta, Starosty i Marszałka. Dwa dni nad wodą, sportowe emocje, koncerty, loty widokowe, rejsy statkiem, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Wstęp bezpłatny. Zapraszają wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Strusik. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

Jeszcze do końca tygodnia w Centrum Kultury w Kleczewie będzie można zobaczyć wystawę projektów architektonicznych pokazujących, jak w przyszłości zmieni się otoczenie dwóch obiektów w tym mieście. Niedawno samorząd przeprowadził konkurs dla studentów Politechniki Poznańskiej. To właśnie oni mieli za zadanie opracować koncepcję zagospodarowania terenu ze stadionem miejskim w Kleczewie oraz obszaru wokół koparki, która od lat stoi obok ronda, tuż przy wylocie na Sławoszewek. Łącznie wpłynęło 49 zróżnicowanych projektów, od skromniejszych skrojonych pod mniejsze budżety, aż po śmiałe wizje z ogromnym rozmachem. W pracach nad projektami wzięło udział blisko 100 osób. Wszystkie złożone prace w całości przejęła gmina Kleczew, która może nimi swobodnie dysponować i jeśli tylko samorząd pozyska kiedyś środki zewnętrzne na fizyczne przeprowadzenie prac, na pewno przemieni to miejską przestrzeń w bardziej funkcjonalną.

0: Kojarzę lokalny.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
3: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Za nami kolejne rozstrzygnięcia w 1/16 finału Mundialu. Francja wygrała ze Szwecją 3-0, Norwegia z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1, a Meksyk z Ekwadorem 2-0. Dwa gole dla trójkolorowych strzelił Kylian Mbappé, który ma już 6 goli na tym Mundialu, tyle samo co Leo Messi. Za nim i w klasyfikacji strzelców z 5 trafieniami jest Erling Haaland, który wczoraj strzelił dla Norwegii zwycięską bramkę. A dziś wieczorem na boisko wyjdzie kolejny z faworytów do wygrania Mistrzostw Świata, Anglia. Zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, mówi trener Thomas Tuchel. Oczekuję dobrej gry mojego zespołu, ale szanujemy przeciwnika, znamy jego jakość i jesteśmy przygotowani. Dotychczasowe mecze mówią dość jasno, o awansie decydują niezwykle małe, minimalne różnice. A mnie osobiście to raczej uspokaja niż stresuje, bo taka jest po prostu specyfika tych rozgrywek. Jesteśmy dobrze przygotowani, ale od razu uspokajam. Nikt z nas nie wyjdzie na boisko ze zbytnią pewnością siebie. Anglicy triumfowali na Mundialu tylko raz 60 lat temu. Na razie nie czas, żeby o tym myśleć, mówi bramkarz Jordan Pickford. Reprezentowanie Anglii to marzenie każdego dzieciaka w naszym kraju, tak jak wygranie tego turnieju. Ale po drodze trzeba przejść przez różne etapy. Naszym pierwszym zadaniem jest mecz z Kongiem i tylko na tym się skupiamy, a na marzenia przyjdzie czas później. Anglicy zagrają o 18, a o 22 Belgia zmierzy się z Senegalem, natomiast w nocy Amerykanie zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Co ciekawe, USA jeszcze nigdy nie pokonały na dużym turnieju drużyny z Europy, mówi trener Mauricio Pochettino. Może to czysty przypadek, być może. Nie wiem, mamy jutro dobrą okazję, by zmierzyć się z taką historią. No, nie tylko z Bośnią i Hercegowiną, ale też z naszą przeszłością z ostatnich 5 lat. Nasze nastawienie, nasza mentalność są idealne. Mecz USA-Bośnia o 2. A już w południe Hubert Hurkacz zagra o 3. rundę wielkoszemowego Wimbledonu. Jego rywalem będzie Austriak Sebastian Hofner. Wczoraj do 2. rundy awansowali Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Ich kolejne mecze jutro. Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową, a Majchrzak z Amerykaninem Zakarim Swajdą. Z turnieju ostatecznie wycofała się Maja Chwalińska-Polka, po tym jak uraz kostki uniemożliwił jej walkę w pierwszej rundzie singla, zrezygnowała z gry w debla.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: 67% pasażerów kolei wielkopolskich wsiada do regionalnych pociągów co najmniej kilka razy w tygodniu. Tak przynajmniej wynika z badań przeprowadzonych przez samorządowego przewoźnika. Mieszkańców naszego województwa pytano także o powody wyboru pociągów, a nie na przykład autobusu czy samochodu. Tu ponad połowa stwierdziła, że czynnikami przeważającymi takiej decyzji jest blisko odległość do stacji kolejowej oraz dobry czas podróży. Niestety na mapie regionu są też miejsca wykluczone komunikacyjnie z transportu torowego. To przede wszystkim jest Turek. Według zapowiedzi Urzędu Marszałkowskiego po wakacjach ma ruszyć pilotaż połączeń hybrydowych. Do Konina z Turku mają dojeżdżać autobusy w taki sposób, by idealnie zdążyć na pociąg.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUVa. Wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
5: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
6: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
5: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
6: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
5: Szczegóły na Facebooku.
7: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Reklama. Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

Cysterny Uniejów, Kopalnia Soli w Kłodawie albo Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach koło Gniezna. To największe atrakcje niedaleko Konina, które obowiązkowo powinien zaliczyć każdy, kto jeszcze z nich nie korzystał. Wprawdzie aktualnie w Łódzkim, ale jeszcze kiedyś w województwie konińskim leży zespół basenów z bardzo ciepłą wodą, a mowa o Termach Uniejów. Od niedawna jest tam więcej zjeżdżalni. Jeśli chcemy zaznać chłodu, powinniśmy z kolei odwiedzić podziemną trasę turystyczną. W Kłodawie zjeżdża się ponad pół kilometra w dół, a tam nawet w upał panuje przyjemna temperatura. Natomiast jeśli ktoś chciałby przenieść się do świata sprzed setek lat, to polecamy Dziekanowice. W skansenie stoją bowiem dziesiątki prawdziwych wiejskich domów, przeniesionych tam także z naszej okolicy. Zatem zachęcam Państwa, by w te wakacje bliżej poznać to, co jest no praktycznie, że na wyciągnięcie ręki. Dziękuję za mile spędzony pierwszy poranek lipca i do usłyszenia jutro.

0: Ropa zalała drogę wojewódzką w Lubuskiem, powodem koparka. Górnicy w kopalni Sośnica w Gliwicach ewakuowani. Robert Lewandowski załatwia pozwolenie na pracę w USA, ale ma już pewny numer na nowej koszulce.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Uszkodzony ropociąg naftowy między Barnówkiem a Wysoką w Lubuskiem doprowadził do zalania drogi wojewódzkiej nr 130 między Tarnowem a Barnówkiem. Policja kieruje na objazdy. Powodem zalania jest uszkodzenie rury, do którego doprowadziła koparka.
2: Doszło do wycieku ropy z rurociągu. Aktualnie na miejscu mamy grupę chemiczną oraz lokalne jednostki OSP. Z rurociągu nie wydobywa się już żadna ropa. Teraz będziemy decydować, co z tą ropą z rurociągu zrobić.
0: Wyjaśnia aspirant Karol Brzozowski z Gorzowskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje 7 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa chemiczna z Gorzowa Wielkopolskiego. Akcja ewakuacyjna górników w kopalni Sośnica w Gliwicach trwa. Powodem decyzji był gwałtowny wzrost stężenia tlenku węgla, który może grozić pożarem pod ziemią. Jak informuje Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej, do zdarzenia doszło 950 metrów pod ziemią, a górników zaalarmowały czujniki.
3: Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby i cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię. Nie użyto aparatów ucieczkowych.
0: Poza rejonem, w którym wykryto tlenek węgla, kopalnia pracuje normalnie. Instytut Meteorologii kolejny dzień z rzędu wydał ostrzeżenia najwyższego, 3 stopnia przed upałami. Dziś dla województwa lubelskiego oraz podkarpackiego, gdzie temperatura może dochodzić do nawet 37 stopni. Alerty 2 i 1 stopnia dotyczą 7 województw. Śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego oraz części małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Tu temperatura maksymalna wyniesie do 33 stopni. Dodatkowo dla większości kraju obowiązują alerty 2 stopnia w 3 stopniowej skali przed burzami dla podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz części warmińsko-mazurskiego i opolskiego. Jutro pogoda ma się już uspokoić. Temperatura ma się ustabilizować na poziomie 25 stopni, a niebo ma się wypogodzić. Wietnamczyka podejrzanego o zabójstwo w Niemczech złapali warszawscy policjanci. 35-latek poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania. Po tym jak kilka dni temu miał dopuścić się przestępstwa, teraz trafił na 7 dni do tymczasowego aresztu. Robert Lewandowski nie rozstanie się z 9. Polski bohater głośnego transferu do Chicago Fire otrzymał od nowego klubu koszulkę z numerem, z którym gra przez niemal całą

0: karierę. Do tej pory występował z nią Hugo Kuipers, belgijski napastnik Chicago Fire zwolnił jednak ten numer tuż po podpisaniu kontraktu przez lewego. Podobnie działo się w Barcelonie. Lewandowski, przychodząc do Dumy Katalonii, otrzymał wtedy 9 od Holendra Memphisa Depaya. Lewandowski załatwia sobie właśnie pozwolenie na pracę. Jego debiut w nowym klubie będzie możliwy najwcześniej za 2 tygodnie.
1: A co w regionie?
2: Po wakacjach rozpocznie się głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim, a my przez wakacje będziemy opowiadać o projektach zgłoszonych przez mieszkańców. Na początek pierwszy z małych. Strefa integracji międzypokoleniowej. Ten pomysł zakłada utworzenie ogólnodostępnej strefy integracji na terenie rekreacyjnym przy placu zabaw obok strażnicy na osiedlu Grójec. W ramach zadania powstanie altana 4x6 metrów, 2 grille stacjonarne, utwardzona nawierzchnia z kostki brukowej, stałe siadne, stół do szachów, stojak rowerowy oraz instalacja elektryczna z oświetleniem i gniazdem technicznym. Projekt obejmuje również sezonowy system zraszaczy chłodzących. Inwestycja nie ingeruje w istniejący plac zabaw ani urządzenia siłowni zewnętrznej w rejonie ulicy Wacława Sierpińskiego. Szacowany koszt to 195 tysięcy złotych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś na zachodzie i północnym zachodzie kraju możliwe większe zachmurzenie z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Do 37 stopni we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju, w centrum do 30, ale nad samym morzem do około 18.

0: 104.1. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Reklama.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Dzieciaki odpoczywają, a tymczasem w wielu placówkach oświatowych w powiecie konińskim właśnie teraz trwają remonty.
2: Jesteśmy w sercu modernizowanej szkoły podstawowej w Rychwale. To jest kotłownia, 6 pomp, które będą podawały ciepła. Po drugiej stronie mamy zbiorniki ciepłej wody i bufory wody, która będzie jakby elementem składowym tej całości. Tutaj jest cały rozdzielacz. To jest coś, co zamieni setki ilości dymu, które wypuszczały kominy, a teraz oczywiście nad Rychwałem będzie czyste powietrze, bo dużą wagę przykładamy do ochrony środowiska.
1: Mówi burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, ale to tylko jedno z wielu miast w Wielkopolsce Wschodniej, które dzięki takim działaniom zimą nie mają już problemu smogu. Powiaty koniński, turecki, kolski i słupecki posiadają tę przewagę nad całą resztą województwa, że oprócz standardowych, rządowych, regionalnych czy miejskich programów dotujących wymianę pieca na ekologiczne źródła zarówno w prywatnych domach, jak i w budynkach instytucji publicznych, nasz subregion ma jeszcze do tego specjalną pulę środków z Unii Europejskiej z tytułu transformacji energetycznej. To już pewne. Starostwo powiatowe wybuduje nowy most na Warcie, który stanie się obwodnicą Konina. Rząd zapewni 174 miliony złotych dofinansowania do budowy konstrukcji drogowej, która zastąpi prom kursujący na rzece. Most połączy tereny gmin Krzymów i Kramsk. Ci, którzy potrzebują przemieścić się na linii koło Lichań, będą mogli omijać Konin. Inwestycja ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia kilku samorządów, stąd do jej realizacji dołożyło się m.in. Starostwo Powiatowe w Kole czy miasto Konin, ale także gminy Krzymów i Kramsk. Jak podało Starostwo Powiatowe w Koninie, most w Biechowach ma mierzyć ponad 0,5 kilometra długości, a najwyższa klasa jego obciążenia ma zagwarantować spełnienie norm narzucanych przez wojska NATO.

0: Tunin FM.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
2: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: przestał działać. Kryptowaluty na tych samych zasadach w całej Unii Europejskiej. Niemal po 100 latach pierwszy raz kartuzy uruchamiają kąpielisko.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zdrożało paliwo na stacjach paliw o północy. Do historii przeszedł rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Tym samym na stację paliw wrócił 23% VAT. Kierowcy już widzą to na paragonach i fakturach. O nastroje podpytywał ich na jednej z rzeszowskich stacji Marcin Starzec.
2: Nie są zadowoleni, ale większość z nich raczej przewidziała wyższe ceny, bo od rana ruch na stacjach paliw leżących na wylotówkach w stronę Bieszczad jest raczej mały. Ci, z którymi rozmawiałem, mówią, że jeśli chodzi o ceny, to tanio to już było.
3: No takie ceny za wysokie, za bardzo droga, dla taksówki to najbardziej.
4: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko.
2: Popatrzę jeszcze na tablicę z cenami. Za benzynę 95 trzeba zapłacić 6,80 zł za litr, a za diesel 7 zł bez jednego grosza.
0: Analitycy rynku paliw przewidują, że obecne ceny utrzymają się co najmniej przez najbliższe 2 tygodnie. Od dziś w całej Unii Europejskiej, w tym też w Polsce, zaczynają obowiązywać jednolite zasady dla rynku kryptowalut. To na mocy rozporządzenia MiCA. Tym samym kończy się okres przejściowy na wprowadzenie regulacji dla poszczególnych krajów. W Polsce przepisów wciąż jednak nie ma po 3 wetach prezydenta. Politycy koalicji rządowej chcą kolejny raz spróbować uregulować ten rynek, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
5: My jako rząd, odpowiedzialny rząd, zrobimy wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo w postaci nadzoru KNF-u nad tym rynkiem.
0: Jak zapowiedział prezydent, ustawa uzyska jego podpis, jeśli zostanie poprawiona. W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło w nocy do niepokojącego incydentu z powodu nagłego wzrostu stężenia tlenku węgla. Konieczna była natychmiastowa ewakuacja górników. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Grzegorz Kozioł.
6: Zdarzenie miało miejsce niemal kilometr pod ziemią. Zabudowane tam czujniki gazowe zaalarmowały dyspozytornie o nagłym wzroście stężenia tlenku węgla. Rozpoczęło się wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie przebywały w tym czasie 24 osoby, informuje Tomasz Głogowski z Biura Prasowego Polskiej Grupy Górniczej.
7: Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany, a obecnie kopalnia poza rejonem, gdzie doszło do wzrostu stężeń, pracuje normalnie.
6: Rejon został odizolowany i jest obecnie wentylowany, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia.
0: Dziś w Kartuzach oficjalnie ruszyło pierwsze od lat 30. ubiegłego wieku miejskie kąpielisko. Po wojnie wszystkie 4 jeziora w tym kaszubskim mieście wypełniły się ściekami i osadami, przez co przez dekady nigdy do nich nie wchodził. Ale to się zmieniło po tym, jak kilka lat temu uruchomiono pionierski projekt dogłębnego oczyszczania zbiorników. Przyniósł niebywałe wręcz efekty, mówi burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński.
8: Na takie efekty nawet, powiem szczerze, ja nie myślałem, ale rzeczywiście myślę, że tutaj chyba natura na to bardzo czekała, nasze jeziora, i one nam w tym pomagają też.
0: Kąpielisko mieści się nad Jeziorem Klasztornym Dużym.
1: A co w regionie?
9: Już od 9 do 13 lipca w Koninie Festiwal Teatrów Ulicznych Otwórz Okno na Kulturę. I tak na przykład na sam początek zobaczymy spektakl w wykonaniu artysty z Hiszpanii. Będzie to 25-minutowa podróż od komedii do poezji. Jej punktem wyjścia są ręce. Część ciała, która przybliża nas do wszystkiego, co jest namacalne, codzienne, rzemieślnicze. Ręce, które stworzyły większość rzeczy, z których korzystamy. Ręce, które uwolniły najwznioślejsze piękno i najstraszniejsze okrucieństwa. Ręce, które opowiadają wiele różnych historii. Wykonawca tego widowiska jest klaunem i twórcą teatralnym, który opracował swój własny język sceniczny. Twórczość tego artysty łączy w sobie takie dyscypliny jak teatr wizualny, klaunada, lalkarstwo, muzyka i teatr gestu. To przedstawienie zobaczymy 9 lipca o 17 na Zielonym Zakątku w Łężynie oraz o 19 na terenie Domu Zemełki na Starówce.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Pogoda się zmienia, ale dopiero od jutra przyjdzie ochłodzenie w całym kraju. Jutro do 25 stopni maksymalnie, a dziś jeszcze upał, szczególnie na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Tam nawet do 37 stopni, w centrum do 30, na zachodzie i nad samym morzem lokalnie do nawet 18.

0: Onin FM.
1: Reklama.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
4: Sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
6: W niedzielę handlowe również.
7: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: Reklama.
8: Konin FM.
9: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: W szpitalu powiatowym imienia świętego Bogumiła w Kole zostanie utworzony zakład leczniczo-opiekuńczy. Do takich miejsc trafiają głównie seniorzy, osoby przewlekle chore lub po przebytych urazach, które nie wymagają wprawdzie hospitalizacji, ale potrzebują całodobowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej oraz rehabilitacji ze względu na poważne problemy fizyczne w samodzielnym funkcjonowaniu. W przypadku Koła to nie tylko ruch w kierunku dostosowania świadczeń lecznicy do realnych potrzeb, tak by szpital mógł prowadzić działalność, która nie generuje strat, to także odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ze strony starzejącego się społeczeństwa, które wymaga opieki. Oprócz tego w kolskim szpitalu profil działalności zmieni nieco oddział dziecięcy, który stanie się oddziałem pediatrii i leczenia chorób otyłości u dzieci. Omawiamy wnioski złożone do konińskiego budżetu obywatelskiego Bezpieczny Grójec etap pierwszy. To duży projekt, który może kosztować 999 tysięcy złotych. Zakłada on, że na tym osiedlu powstanie ścieżka piesza, ścieżka rowerowa oraz oświetlenie wzdłuż ulicy Grójeckiej na odcinkach, na których istnieje możliwość realizacji inwestycji pod względem formalno-prawnym i technicznym. Priorytetem realizacji dla wnioskodawcy tego pomysłu jest odcinek od skrzyżowania z ulicą Kaszmirową do zatoczki autobusowej przy ulicy Strażackiej, czyli obszar o największym zagęszczeniu mieszkańców i natężeniu ruchu pieszego. Obecnie brak wydzielonej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów stanowi tam realne zagrożenie bezpieczeństwa, szczególnie dla dzieci wracających autobusem ze szkoły. Projekt znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców osiedla Grójec, oczywiście jeśli uzyska poparcie mieszkańców. A głosowanie w ramach KPO już po wakacjach.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.
3: So you wanted to make me cry? Okay, I'll cry.

Klin FM.

Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjach.

0: dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
1: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
2: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
1: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
2: Szczegóły na Facebooku.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
1: Reklama.

0: Za paczki z Chin zapłacimy więcej. Od dziś wchodzi nowe cło. Sąd zdecyduje dziś o sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. I coś w sam raz na upały. Kraina Lodu. Powiemy o poszukiwaniach aktorek do musicalu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Dziś wchodzi w życie nowe cło na przesyłki pochodzące spoza Unii Europejskiej. Zmiana obejmie przede wszystkim paczki z tanimi produktami z chińskich platform cyfrowych, ale eksperci już przestrzegają, że nie na długo. Cezary Jaszczyk.
2: Stawka nowego cła wynosi 3 euro za każdy produkt w przesyłce do 150 euro. To duża zmiana, bo często zamawiane towary mają niższą wartość niż samo cło. Bruksela chce w ten sposób walczyć z zalewem europejskiego rynku tanimi, drobnymi produktami, głównie z Chin. Podobne rozwiązanie wcześniej wprowadzili Amerykanie, mówiła w TOK FM szefowa działu gospodarczego Polityki Insight Hanna Cichy.
3: I faktycznie tam się to udało, napływ małych paczek spadł.
2: Ale platformy od dłuższego czasu przygotowują się na tę zmianę.
3: Inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dalej te same produkty i dalej konkurencyjne cenowo będzie można kupować.
2: Według danych Komisji Europejskiej do Unii rocznie

0: zaatakowały rafinerię w rosyjskim mieście Ufa, ponad 1300 km od linii frontu, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaatakowany został również obiekt przemysłu zbrojeniowego w obwodzie penzeńskim. Zełenski oświadczył, że jego państwo codziennie realizuje plan zastosowania dalekosiężnych sankcji wobec Rosji. Po pożarze w Świnoujściu budynek sprawdza inspektor nadzoru budowlanego. Działania strażaków w bloku przy ulicy Grunwaldzkiej już się zakończyły. W nocy doszło tam do pożaru poddasza. 70 osób zostało ewakuowanych. Nie ma poszkodowanych. Ponad 160 śpiewających aktorów i aktorek z całego kraju dostało się do drugiego etapu castingu do pierwszej polskiej inscenizacji Krainy Lodu. Przygotowuje ją Teatr Muzyczny w Łodzi. Początkowo chętnych było 500.
1: Bajkę Disneya i cóż, bardzo się cieszę, że mogę się sprawdzić w roli Anny, więc czekam niecierpliwie, żeby wyjść na scenę.
2: Jan Stokłosa, kierownik muzyczny. Zależy nam na tym, żeby to zawsze było na najwyższym poziomie głosowym, żeby słuchacz zawsze mógł dostać najwyższej jakości produkt.
0: Realizatorzy szukają m.in. odtwórczyń głównych ról. Anny i Elzę, premiera musicalu w Teatrze Muzycznym w Łodzi jest zaplanowana na marzec przyszłego roku.
3: A co w regionie?
4: Mieszkańcy gminy Kowęczyn w powiecie tureckim już teraz powinni gromadzić różne śmieci. W połowie wakacji odbędzie się ekologiczna akcja Odpady oddajesz, sadzonki dostajesz. Ci, którzy 1, 5 i 12 sierpnia dostarczą do przoku w Kawęczynie minimum 10 kg niezanieczyszczonych odpadów, nadających się do recyklingu, otrzymają sadzonkę roślinki. Tym razem nie chodzi o elektroodpady, ale o gazety, czasopisma, książki, zeszyty, opakowania papierowe i kartonowe, a także opuszki po napojach i konserwach. Makulatura powinna być związana w formie paczek, a puszki zgniecione i zapakowane w worek. W akcji mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Kawęczyn po jednej osobie na daną nieruchomość objętą systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
3: Konin FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
0: W większości kraju są ostrzeżenia przed upałem i burzami. Te mogą być gwałtowne. Będzie grzmieć przede wszystkim na południu, w centrum i na wschodzie. Od 18 stopni nad morzem, przez 30 w centrum, do 34, a miejscami 37 na wschodzie i południowym wschodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. Gruby Benek.

0: Regulamin FM. Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
3: Sporto de Lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama. Konin FM.
4: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Od dziś łatwiej będzie dotrzeć na teren Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice. Zaczyna kursować bezpłatna dla wszystkich wakacyjna linia specjalna PG. Mały autobus MZK będzie przewozić plażowiczów od przystanku nieopodal elektrowni Konin do plaży nad Jeziorem Pątnowskim. To ułatwienie zarówno dla tych, którzy do Gosławic dotrą regularnymi liniami autobusowymi, jak i dla kierowców, którzy przyjadą własnym autem i zdecydują się zostawić samochód na parkingu blisko elektrowni. Linia PG kursować ma codziennie w godzinach 11-19. Dokładny rozkład można znaleźć w internecie, na profilach Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz w aplikacji OnTime. Trwają wakacje, ale nauczyciele nie próżnują. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych imienia Fryderyka Chopina w Żychlinie w gminie Stare Miasto zachęca, by w wolnym czasie sięgnąć po wyjątkową publikację autorstwa nauczycielki Ewy Matyby pod tytułem Tłumacząc dość brawurowo świat Chopina i współczesny. To zbiór 5 wykładów przygotowanych specjalnie z myślą o szkolnej społeczności ZSU. Książeczka powstała jako pamiątka i zapis refleksji związanych z patronem tej placówki, Fryderykiem Chopinem, oraz miejscem, które od lat nosi jego imię. Chopin bowiem w młodości gościł w Żychlinie, bawił się tam na weselu w pałacu, który dziś jest częścią żychlińskiej szkoły. W publikacji pani Ewy na szczególną uwagę zasługuje także jej oprawa. W książeczce znalazły się ilustracje wykonane przez uczestników ogólnopolskiego konkursu artystycznego Chopin w Żychlinie, a okładkę zdobi praca Lilianny Chojnackiej, uczennicy Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach. O tę książkę można śmiało pytać w Żychlinie.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: burze i nawałnice po fali upałów są kolejne ostrzeżenia. Od dziś każdy może sprawdzić, na co instytucje wydają pieniądze. I szersza autostrada A2 po wakacjach ruszy jej rozbudowa.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. Zapraszam. Uszkodzone budynki, powalone drzewa i połamane gałęzie to skutki nawałnicy, która przeszła nad Wschową w województwie lubuskim. Niemal 100 zgłoszeń odebrali strażacy wczoraj wieczorem, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
2: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji i dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
0: Wśród budynków, których dachy zostały uszkodzone, jest jeden z kościołów. Dziś burze mogą pojawić się w centralnej i południowej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Od jutra ochłodzenie, upały wrócą pod koniec przyszłego tygodnia. Wydatki wszystkich instytucji publicznych są od dziś na wyciągnięcie ręki. Zaczął bowiem obowiązywać centralny rejestr umów. W internecie każdy może sprawdzić, na co wydatkowane są pieniądze, zarówno w kancelarii premiera, jak i w pobliskiej szkole podstawowej. Rejestr ma być początkiem przejrzystości, chociaż luk w nim nie brakuje. Błażej Kulesza.
3: Rejestrem przynajmniej na razie nie będzie objęty najsłynniejszy szpital w Polsce, Stołeczny Szpital Południowy.
4: Pozostawiam to słuchaczom, czy to może być przypadek?
3: Jak mówi Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów, szpital jest spółką, a ta rejestrowi nie podlega.
4: Tak się też składa, że spółkami kapitałowymi są m.in. szpitale pomorskie, którymi dotychczas zarządzała pani minister Grenda.
3: Ci, którzy o rejestr walczyli, obawiają się jednego, że nie będzie on czytelnym. Ale to i tak milowy krok dla jawności płac, mówi Marzena Błaszczyk z Watchdog Polska.
5: Dla mieszkańców ciekawa by była na przykład możliwość porównania różnego rodzaju wydatków ze swojej gminy z gminami sąsiednimi, czy z gminami podobnej wielkości.
3: W Czechach wydatki publiczne po wprowadzeniu rejestru spadły o około 20%.
0: Dziś o 15:00 prezydent spotka się z ministrem obrony Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz. Mają do omówienia szereg kwestii, m.in. starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałych amerykańskich baz wojskowych.
6: Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
0: Mówiła wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rozmowa prezydenta i ministra obrony ma dotyczyć też przyszłotygodniowego.

0: umowy mają być do końca wakacji, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
1: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po dwa pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę.
0: Remont potrwa rok i będzie kosztować 1,5 miliarda złotych.
2: A co w regionie?
3: W przyszłym tygodniu otwarcie punktu widokowego na Zamku w Kole. Przypomnijmy, w ostatnich latach przeprowadzono rewitalizację ruiny twierdzy nad rzeką Wartą, zbudowaną na polecenie króla Kazimierza Wielkiego. Wewnątrz baszty powstały schody. 10 lipca, czyli za tydzień w piątek, odbędzie się tam piknik średniowieczny z udziałem Bractwa Rycerskiego Konwentu Świętego Piotra oraz Kolskiego Teatru Otwartego imienia Czesława Freudenreicha. Będą występy, zabawy, kulinaria, warsztaty i około godziny 17 pokaz artyleryjski, a na samym początku imprezy o godzinie 12.30 otwarta zostanie zamkowa wieża z tarasem widokowym. Zapraszamy 10 do koła.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Sporo chmur dzisiaj, również burzowych. Burze mogą być gwałtowne, zwłaszcza na południu, w centrum i na wschodzie. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, przez 30 w centrum, do nawet 37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.

0: studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd, Agata.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
10: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
11: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Nie róbmy wakacji od zdrowia, apeluje wielkopolski NFZ. W naszym województwie profilaktyczną mamografię wykonuje niespełna połowa uprawnionych kobiet w wieku od 45 do 74 lat. We wtorek z tej bezpłatnej szansy będzie można skorzystać przed Urzędem Gminy w Starym Mieście, równo za tydzień w Koninie na Zatorzu przed Galerią Handlową, potem 9 lipca przy stadionie w Kazimierzu Piskupim i 10 w Mielnicy Dużej koło Skulska oraz przed Urzędem Miejskim w Sompolnie. W lipcu mamobusy odwiedzą także Żgów i Kramsk. Terminy, miejsca oraz numery telefonów do zapisania się na badania opublikowano na stronach powiatu konińskiego. Przy okazji zachęcamy wszystkich mieszkańców regionu, zarówno panie jak i panów, do korzystania z kompleksowej profilaktyki w szerokim zakresie w ramach programu Moje Zdrowie. Taki bilans mogą wykonać już nawet osoby, które skończyły 20 rok życia. Już w najbliższy weekend Plac Wolności w Starym Koninie zamieni się w motoryzacyjne centrum pełne emocji. Przed nami wyjątkowe wydarzenie charytatywno-motoryzacyjne Fun and Drive, podczas którego będzie można z bliska zobaczyć super samochody, przejechać się wybranymi modelami, skorzystać z innych atrakcji dla całych rodzin i wesprzeć szczytny cel. Na uczestników czekają m.in. Lamborghini, Ferrari, McLaren, Dodge Challenger, Hellcat oraz wiele innych wyjątkowych aut. Nie zabraknie także strefy dla najmłodszych z dmuchańcami, animacjami i słodkimi atrakcjami. W piątek na Koniński Rynek zapraszamy w godzinach 15-21, a w sobotę już od 10 też do 21. Całe wydarzenie połączone będzie ze zbiórką na rzecz Fundacji Fun and Drive Dzieciom, która pomaga finansować zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i karetek dla najmłodszych pacjentów.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
6: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: koniec niższych cen na stacjach rząd podsumował koszty. Centralna e-rejestracja od dziś. Powiemy, przy jakich badaniach działa. I dramat ogrodników. Upały dały się we znaki porzeczkom.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Koniec CPN, czyli programu ceny paliw niżej. Od dziś VAT na stacjach wrócił do 23% i od rana widać to w cennikach. Jeszcze wczoraj benzyna po 6 zł, dziś w Rzeszowie 95 kosztuje 6,80 za litr. Za diesla trzeba zapłacić 7 zł bez jednego grosza. Kierowcy nie są zachwyceni, ale większość wzrostu cen się spodziewała.
2: Pierońsko drogo. Już jaka cena?
3: Powariowali. Właściwie złotych można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
4: Pan wyjścia nie miał, musiał się zatrzymać.
5: Akurat wracam od rodziców i akurat patrzę, że już mało w baku jest paliwa, więc tak.
6: Mam końcówkę akurat, jak okoliczności.
4: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
7: Zadankowe do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Jest chyba i tak tankowe.
4: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
7: Myślę, że tak. 40 groszy.
8: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
0: Z kierowcami rozmawiał Marcin Starzec, a Ministerstwo Finansów poinformowało, że koszt rządowego programu CPN wyniósł około 4 700 milionów złotych. Resort podkreślił, że program okazał się sukcesem. Centralna e-rejestracja jest od dziś obowiązkowa dla wszystkich placówek medycznych w zakresie pierwszorazowych wizyt u kardiologa i profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. Teraz NFZ będzie płacił wyłącznie za te wizyty i badania, które zostały poprawnie wprowadzone i zarejestrowane w centralnym systemie. Za miesiąc do e-rejestracji wejdą kolejne specjalizacje, zapowiada Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
9: Jeśli chodzi o kolejne etapy, będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
0: Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Ponad połowa upraw porzeczki nadaje się w tym roku do kosza. Ogrodnicy są załamani, bo takiej sytuacji nie było od ponad pół wieku. Po 3 dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach.
10: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
0: Mówił ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach. Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Świadczenie przeznaczone jest na wyprawkę szkolną, zakup zeszytów, podręczników i przyborów. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto najpóźniej do 30 września. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mZUS, bankowość internetową lub portal Empatia. Nie żyje Victor Willis, lider zespołu disco Village People. Artysta zmarł wczoraj w wieku 74 lat po krótkiej, ale ciężkiej chorobie. Piosenkarz i jego zespół zasłynęli

0: inne organizacje turystyczne, jednostki samorządu terytorialnego i stowarzyszenia branżowe. Na poziomie regionalnym produkty turystyczne zawalczą o tytuły. Najlepszy produkt turystyczny Wielkopolski, najlepszy nowy produkt turystyczny Wielkopolski oraz złoty produkt turystyczny Wielkopolski. Aby zgłosić dany podmiot, należy wypełnić formularz online dostępny w internecie.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Dziś w wielu regionach upalnie, gdzieniegdzie jednak więcej chmur, deszcz i gwałtowne burze. Najchłodniej od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie, średnio 30 stopni, w centrum do 34, a nawet 37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.

0: FM.
1: Reklama.
0: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
2: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
0: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
2: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
0: Szczegóły na Facebooku.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
1: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: 67% pasażerów kolei wielkopolskich wsiada do regionalnych pociągów co najmniej kilka razy w tygodniu albo codziennie. Wynika tak z badań przeprowadzonych przez samorządowego przewoźnika. Mieszkańców naszego województwa pytano także o powody wyboru pociągów, a nie autobusu czy samochodu. Tu ponad połowa stwierdziła, że czynnikami przeważającymi takiej decyzji jest bliska odległość do stacji kolejowej oraz dobry czas podróży. Niestety na mapie regionu są też miejsca wykluczone komunikacyjnie z transportu torowego, to przede wszystkim Turek. Według zapowiedzi Urzędu Marszałkowskiego po wakacjach ma ruszyć pilotaż połączeń hybrydowych. Do Konina z Turku mają dojeżdżać autobusy w taki sposób, by idealnie zdążyć na pociąg. Pasażerowie z powiatu tureckiego będą kupować jeden bilet na całą podróż, na przykład do Poznania, łącznie z przesiadką z autobusu na pociąg. Jeżeli okaże się, że jest zainteresowanie, zakupione zostaną niskoemisyjne autobusy bezpośrednio na potrzebę realizacji takich właśnie hybrydowych połączeń kolei wielkopolskich. Jeszcze tylko do końca tygodnia w Centrum Kultury w Kleczewie można zobaczyć wystawę projektów architektonicznych, pokazujących, jak w przyszłości zmieni się otoczenie dwóch obiektów w mieście. Niedawno samorząd przeprowadził konkurs dla studentów Politechniki Poznańskiej. To właśnie oni mieli za zadanie opracować koncepcję zagospodarowania terenu za stadionem miejskim w Kleczewie oraz obszaru wokół koparki, która od lat stoi obok ronda tuż przy wylocie na Sławoszewek. Łącznie wpłynęło 49 zróżnicowanych projektów, od skromniejszych skrojonych pod mniejsze budżety, aż po śmiałe wizje z ogromnym rozmachem. W pracach nad projektami wzięło udział blisko 100 osób. Wszystkie złożone prace w całości przejęła gmina Kleczew, która może nimi swobodnie dysponować, jeśli tylko samorząd pozyska kiedyś środki zewnętrzne na fizyczne przeprowadzenie prac. Na pewno przemieni to miejską przestrzeń w bardziej funkcjonalną. Władze gminy zachęcają mieszkańców, by zajrzeli do Centrum Kultury w Kleczewie i zobaczyli, jak wyglądają stworzone przez studentów architektury plany.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: dni przed obniżką 119,99. Jak tak? To Allegro.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
9: W niedzielę handlowe również.
10: Reklama.
11: Koniny FM. Naturalnie, że

0: polscy turyści ranni w wypadku autokaru w Turcji. Po nocnym pożarze w Świnoujściu trwa przegląd budynku. Powiemy też o e-licytacjach, czyli nowym sposobie skarbówki na sprzedaż majątku dłużników.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Wypadek autokaru w Turcji z Polakami na pokładzie. Do zdarzenia doszło nad ranem w Antalii na południu kraju. 12 osób doznało lekkich obrażeń i trafiło do szpitala na obserwację. W autokarze znajdowało się w sumie 30 osób. Wszyscy to turyści z Polski. Nikt nie doznał poważnych obrażeń, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
0: Do wypadku doszło na prostej drodze. Według lokalnych mediów zginął kierowca samochodu osobowego. 26 pogorzelców korzysta z tymczasowego schronienia po nocnym pożarze poddasza bloku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Budynek jest czasowo wyłączony z użycia. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oceni, czy i kiedy lokatorzy mogą wrócić do mieszkań. Od rana trwają przeglądy mieszkań. Ogień strawił drewnianą konstrukcję poszycia dachu. Podczas akcji gaśniczej część pomieszczeń na niższych piętrach została zalana. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz ważna informacja dla mieszkańców okolic Wlenia i Lwówka Śląskiego na Dolnym Śląsku. Pogorszyła się jakość wody w rzece Bóbr poniżej zabory w Pilchowicach. To komunikat po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Spuszczenie wody ze zbiornika, konieczne ze względu na remont tamy, doprowadziło do śnięcia ryb. Wyniki dzisiejszych badań w porównaniu z próbkami pobranymi wczoraj wskazują, że naumuł przedostający się ze zbiornika wpływa na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Lekarze z Kliniki Kardiologii Dziecięcej i wad wrodzonych serca klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej przez naczynie krwionośne. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. Licytacje majątku dłużników od teraz są jak sprzedaż w sklepach internetowych. Zachęca skarbówka. Działający od dziś portal e-licytacje ma ułatwić dostęp do aukcji, na których sprzedawane są zajęte przedmioty. To m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria zajęte przez Krajową Administrację Skarbową w ramach egzekucji. Po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można kupić również nieruchomości. A o szczegółach Tomasz Fęska.
3: Wszystkie licytacje są na portalu, mówi dyrektor Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów.
4: Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do obserwowanych, żeby jak zacznie się licytacja, stwierdził, czy chce wziąć udział w licytacji, czy też nie. Każda licytacja z automatu trwa 7 dni.
3: Ale jeśli ktoś przebije ofertę w ciągu ostatnich 5 minut, aukcja zostaje przedłużona o kolejnych 5 i tak maksymalnie przez 72 godziny.
4: W pierwszej licytacji wartością startową jest 75% tej ceny oszacowania. W drugiej to jest tylko 50%. Jeżeli nie znajdą się nabywcy, to ceną wyjściową jest 10% wartości.
3: Licytować można po zalogowaniu profilem zaufanym lub m-obywatelem. Różnica pomiędzy portalem e-licytacji a popularnymi sklepami internetowymi jest jedna. Na razie towar trzeba odebrać osobiście.
0: I jeszcze dobre wieści z Londynu. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4.
1: A co w regionie?
5: Dzieciaki odpoczywają, a tymczasem...

0: środowiska.
1: Mówi burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, ale to tylko jedno z wielu miast w Wielkopolsce Wschodniej, które dzięki takim działaniom zimą nie mają już problemu smogu. Powiaty koniński, turecki, kolski i słupecki posiadają tę przewagę nad całą resztą województwa, że oprócz standardowych, rządowych, regionalnych czy miejskich programów dotujących wymianę pieca na ekologiczne źródła zarówno w prywatnych domach, jak i w budynkach instytucji publicznych, nasz subregion ma jeszcze do tego specjalną pulę środków z Unii Europejskiej z tytułu transformacji energetycznej.
2: Konin FM. Pogoda.
3: Do końca dnia ostrzeżenia przed upałem i burzami. Te mogą być gwałtowne. Alerty obowiązują na południu, w centrum i na wschodzie. Od 20 stopni nad morzem, na termometrach przez 30 w centrum, do 34, a miejscami 37 na wschodzie i południowym wschodzie.
4: Konin FM na 104.1 po 15.00, program Popołudnie w dobrym rytmie. Nazywam się Olaf Kaszyński, witam Was bardzo serdecznie podczas, można powiedzieć, wakacyjnej przerwy. Wojtek Maciejewski wypoczywa, a ja mogę być z Wami do godziny 18.00. I zaczynamy nowy miesiąc w imieniny Haliny, Mariana i Ottona, Dzień Psa, Dzień Sejmu Polskiego, Dzień Architektury, Dzień Owoców, Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Międzynarodowy Dzień Reggae. Dzisiaj słońce z nami od 4.19 do 20.00. Pierwszej, a my w tej godzinie będziemy zaglądać m.in. do Sary James.

0: 104.1.
1: A dziś w świecie show biznesu sporo emocji wokół Sary James. Młoda wokalistka, która niedawno skończyła 18 lat, coraz poważniej myśli o przeprowadzce do Warszawy. Z jej wpisu w mediach społecznościowych wynika, że na razie nie chodzi o zakup własnego mieszkania, a o wynajem. Choć pewnie i na zakup byłoby ją stać. Sara szuka sprawdzonego lokum i dobrego pośrednika, który pomoże jej znaleźć bezpieczne i odpowiednie miejsce w stolicy. Jak sami widzicie, to dla młodej artystki ważny krok. Przeprowadzka do Warszawy często oznacza większe możliwości zawodowe, ale też sporo nowych wyzwań i samodzielności. Trzymamy kciuki.
0: Tunin FM.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: 10 i 11 lipca w Nowym Duninowie odbędą się regaty żeglarskie o Puchar Wójta, Starosty i Marszałka. Dwa dni nad wodą, sportowe emocje, koncerty, loty widokowe, rejsy statkiem, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Wstęp bezpłatny. Zapraszają wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: FM. Konin FM.
1: My zaglądamy do świata znanego satyryka i reżysera Krzysztofa Materny. 77-letni artysta wciąż pozostaje bardzo aktywny zawodowo i, jak sam podkreśla, nie zamierza zwalniać tempa. Zwrócił uwagę na coś, co dla niego jest szczególnie ważne – sprawność umysłu. Jak mówi, martwi się, żeby umysł pracował, bo dzięki temu może nadal tworzyć i wymyślać nowe rzeczy. Materna przyznał też, że przez lata uczciwie odprowadzał składki, pracując na etatach i prowadząc własną działalność, co przełożyło się na jego obecne świadczenie emerytalne. A sama emerytura? Według jego słów to około 3000 zł miesięcznie i choć dla wielu to temat trudny, on sam podchodzi do tego z dystansem i spokojem, pokazując, że emerytura nie musi oznaczać końca aktywności.
2: Konin FM.

0: Konin FM.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Od dziś łatwiej będzie dotrzeć na teren Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice. Zaczyna kursować bezpłatna dla wszystkich wakacyjna linia specjalna PG. Mały autobus MZK będzie przewozić plażowiczów od przystanku nieopodal elektrowni Konin do plaży nad Jeziorem Pątnowskim. To ułatwienie zarówno dla tych, którzy do Gosławic dotrą regularnymi liniami autobusowymi, jak i dla kierowców, którzy przyjadą własnym autem i zdecydują się zostawić samochód na parkingu blisko elektrowni. Linia PG kursować ma codziennie w godzinach 11-19. Dokładny rozkład można znaleźć w internecie, na profilach Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz w aplikacji OnTime. Termy Uniejów, kopalnia soli w Kłodawie albo Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach koło Gniezna to największe atrakcje niedaleko Konina, które obowiązkowo powinien zaliczyć każdy, kto jeszcze z nich nie skorzystał. Wprawdzie aktualnie w Łódzkiem, ale jeszcze niegdyś w województwie konińskim leży zespół basenów z bardzo ciepłą wodą. Mowa o termach Uniejów. Od niedawna jest tam więcej zjeżdżalni. Jeśli chcemy zaznać chłodu, powinniśmy z kolei odwiedzić podziemną trasę turystyczną w Kłodawie. Zjeżdża się ponad pół kilometra w dół, a tam nawet w upał panuje przyjemna temperatura. Natomiast jeżeli ktoś chciałby przenieść się do świata sprzed setek lat, polecamy Dziekanowice. W skansenie stoją dziesiątki prawdziwych wiejskich domów, przeniesionych tam także z naszej okolicy. Zachęcamy, by w te wakacje poznać bliżej to, co jest na wyciągnięcie ręki. Godzinę drogi od Konina. W Sąpolnie trwają konsultacje społeczne w sprawie strategii rozwoju gminy do 2036 roku. Mieszkańcy do 3 sierpnia mogą zgłaszać swoje uwagi do treści dokumentu, który wraz z formularzem dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Sąpolna. Strategia rozwoju gminy to najważniejszy dokument długofalowego planowania, który określa wizję, priorytety i konkretne kierunki działań. Jej głównym zadaniem jest zrównoważony rozwój lokalnej społeczności w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym i środowiskowym. Służy m.in. planowaniu inwestycji w infrastrukturę, edukację, kulturę czy ochronę środowiska, które bezpośrednio wpływają na codzienne życie mieszkańców.
1: Konin FM.
0: Konin FM.

0: FM.
1: Wysłuchacie cały czas Konin FM na 104.1, najbardziej roztańczonego radia w regionie. A my już o tej porze zaglądamy m.in. do naszego regionu właśnie. Wracamy do sprawy, która przez właściwie ostatnie miesiące niepokoiła mieszkańców Wielkopolski. Tym razem policjanci z Czarnkowa wspólnie ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Kurcz prowadzili działania związane z serią pożarów. Pożary miały miejsce od kwietnia do czerwca tego roku. Służby przez długi czas prowadziły obserwacje i działania, analizując miejsce pożarów i szukając powtarzających się schematów. Przełom nastąpił dopiero wtedy, gdy funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego na gorącym uczynku. To 29-letni mieszkaniec gminy Lubasz, który doprowadził do powstania kolejnego pożaru lasu 20 czerwca. Cała sprawa pokazuje, jak poważne zagrożenie mogą stanowić celowe podpalenia, nie tylko dla przyrody, ale też dla bezpieczeństwa ludzi. A 29-latek usłyszał zarzuty, za które grozi mu teraz nawet do 10 lat pozbawienia wolności. A sprawa jest rozwojowa. Sam mężczyzna został zatrzymany i aresztowany na 3 miesiące.
2: Konin FM. Konin FM.

0: prosto i ekologicznie.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
3: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
2: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
3: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
2: Szczegóły na Facebooku.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
5: Reklama.

0: Konin FM.
1: Konin FM na 104.1, najbardziej roztańczone radio w regionie, a dziś w kalendarzu m.in. trzy przysłowie. Na świętej Haliny nie piją dziewczyny. Deszcze na lipca pierwszego, drugiego zapowiedzią deszczu 40-dniowego. Gdy Halina łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi. No cóż, my życzymy oczywiście rolnikom nie tylko dobrej, idealnej pogody, bez suszy hydrologicznej i najlepiej z jak największymi zbiorami. My oczywiście na antenie Konin FM będziemy zaglądać jeszcze do kalendarza po godzinie 16, a w kolejnej godzinie zajrzymy także do Estrady Folkloru 2026 w Koźminku.

0: Nauczyciele domagają się podwyżek i zapowiadają protest. Delegacje USA i Iranu spotkały się w Dosze. A w Gdyni startuje wielkie muzyczne święto – Festiwal Open Air.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek i jasnych deklaracji ze strony Ministerstwa Edukacji. To ostatni dzwonek dla rządu, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
2: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
0: Protest ma być rezultatem braku porozumienia między rządem i związkowcami w sprawie podwyżek. Podczas gdy nauczyciele domagają się 15-procentowego podwyższenia pensji, Ministerstwo Edukacji proponuje 3-procentowe podwyżki, co, jak podkreślają związkowcy, stanowi jedynie waloryzację pensji w oparciu o inflację. W Dosze odbyły się rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Wiceszef irańskiej dyplomacji przekazał, że skupiały się na wdrożeniu tymczasowego porozumienia między stronami. Dodał, że przedstawiciele Teheranu chcieli koncentrować się na zarządzaniu ciśniną Ormus i uwolnieniu 6 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów. Natomiast priorytetem Stanów Zjednoczonych jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów przez cieśninę. Prawo i Sprawiedliwość reaguje na aferę w Szpitalu Południowym i składa wniosek o powołanie Komisji Zaufania Publicznego. Nie ma to być komisja śledcza, tylko apolityczna, bez polityków. Wyboru co prawda miałby dokonać Sejm, ale spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska medyczne. Komisja ma mieć dość szerokie uprawnienia i nie podlegać żadnemu organowi państwowemu, mówi Jarosław Kaczyński.
3: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu, na pewno to nie będzie czas liczony w tygodniach, mamy nadzieję, że nie będzie liczony w latach, będzie mógł ustalić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach, bo skargi na sytuację w służbie zdrowia to jest sprawa mająca bardzo długą historię.
0: Prezes PiS-u twierdzi, że proponuje powołanie komisji, bo nie widzi szansy na wyjaśnienie problemów związanych ze szpitalami i ochroną zdrowia w Polsce. Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności w województwie kujawsko-pomorskim. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu prowadzi Polski Czerwony Krzyż. Warsztaty są darmowe, zachęca dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
4: To zarówno dotyczy osób indywidualnych, czyli jeżeli ktoś stwierdza, że chciałby się na takie warsztaty zapisać i dowiedzieć się, co robić w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych, to oczywiście może się zapisać.
0: Do listopada Polski Czerwony Krzyż zorganizuje 250 takich 8-godzinnych warsztatów. Rozpoczyna się Open Air Festival. To 4 dni koncertów. Wśród headlinerów Florence and the Machine, The Cure, Nick Cave i The XX. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo na kilku scenach wystąpi ponad 80 zespołów i artystów solowych.
1: A co w regionie?
5: To już pewne. Starostwo powiatowe wybuduje nowy most na Warcie, który stanie się obwodnicą Konina. Rząd zapewni 174 miliony złotych dofinansowania do budowy konstrukcji drogowej, która zastąpi

Najlepiej szukać dziś nad morzem. Tam termometry pokazują 18 stopni. Podobne wartości lokalnie na zachodzie. Poza tym 30 stopni w centrum, do 37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. W całej Polsce, głównie na południowym zachodzie, są alerty przed burzami i deszczem.

Zaczynamy 16 na antenie Radia Konin FM na 104.1 i już teraz zaglądamy do Estrady Folkloru 2026 w Koźminku. Koźminek stanie się w lipcu prawdziwą stolicą folkloru regionu. W parku przy dworze odbędzie się jedno z wydarzeń cyklu Estrada Folkloru 2026. To już 5 lipca o godzinie 16. Na scenie pojawią się zespoły, kapele i soliści z południowo-wschodniej Wielkopolski, w tym gospodarze, czyli koźminiacy, a także inne grupy śpiewacze i taneczne. Będzie więc dużo muzyki na żywo, tradycyjnych melodii i regionalnych strojów, które od lat budują tożsamość tego miejsca. Ale to nie wszystko. Organizatorzy zapowiadają też targi sztuki ludowej. Tam będzie można zobaczyć rękodzieło, hafty, rzeźby, plecionkarstwo czy bibułkarstwo, czyli prawdziwe perełki lokalnej twórczości. Wstęp wolny, start o 16, 5 lipca w Koźminku, w parku przy dworze na ulicy Andrzeja Mieleńskiego 4A. Zapraszamy!

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś.
2: Buongiorno!
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starczyński Salami Snack. Ciao!

Wysłuchacie Colin FM, my zaglądamy do sprawy z Poznania, która wywołała spore oburzenie wśród mieszkańców. Wszystko rozpoczęło się w środowy poranek, w środę 24 czerwca o godzinie 4. Większość ludzi wtedy jeszcze spała, a wtedy doszło do skandalicznego zachowania grupy młodych osób. Około godziny 4 nad ranem wrzucili oni do rzeki ławkę. Całe zdarzenie miało zostać zauważone i nagłośniona sprawa trafiła także do publikacji. Całe szczęście zadziałali policjanci zawiadomieni przez operatora monitoringu miejskiego. Cała czwórka po tym, kiedy wyrzuciła ławkę do rzeki, udała się w stronę przystanku Świętego Rocha. Policjanci wylegitymowali uczestników i sporządzili szczegółową notatkę ze zdarzenia. A za zniszczenie mienia grozi im od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Wszyscy zatrzymani, właściwie spisani, to osoby pełnoletnie, bez których będą prowadzone dalsze czynności. I miejmy nadzieję, że wspólna przestrzeń nad Wartą będzie już tylko miejscem spacerów i spokojnych spotkań, a także oczywiście przyjemnych chwil z rodziną, a nie takich nieprzyjemnych incydentów.

0: Poranin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W przyszłym tygodniu otwarcie punktu widokowego na zamku w Kole. Przypomnijmy, w ostatnich latach przeprowadzono rewitalizację ruiny twierdzy nad rzeką Wartą. Zbudowaną na polecenie króla Kazimierza Wielkiego, wewnątrz baszty powstały schody. 10 lipca, czyli za tydzień w piątek, odbędzie się tam piknik średniowieczny z udziałem Bractwa Rycerskiego Konwentu Świętego Piotra oraz Kolskiego Teatru Otwartego imienia Czesława Freudenreicha. Będą występy, zabawy, kulinaria, warsztaty i około godziny 17 pokaz artyleryjski, a na samym początku imprezy o godzinie 12.30 otwarta zostanie zamkowa wieża z tarasem widokowym. Zapraszamy 10 do koła. Nie róbmy wakacji od zdrowia, apeluje wielkopolski NFZ. W naszym województwie profilaktyczną mamografię wykonuje niespełna połowa uprawnionych kobiet w wieku od 45 do 74 lat. We wtorek z tej bezpłatnej szansy będzie można skorzystać przed Urzędem Gminy w Starym Mieście, równo za tydzień w Koninie na Zatorzu przed Galerią Handlową, potem 9 lipca przy stadionie w Kazimierzu Piskupim i 10 w Mielnicy Dużej koło Skulska oraz przed Urzędem Miejskim w Sompolnie. W lipcu mamobusy odwiedzą także Żgów i Kramsk. Terminy, miejsca oraz numery telefonów do zapisania się na badania opublikowano na stronach powiatu konińskiego. Przy okazji zachęcamy wszystkich mieszkańców regionu, zarówno panie jak i panów, do korzystania z kompleksowej profilaktyki w szerokim zakresie w ramach programu Moje Zdrowie. Taki bilans mogą wykonać już nawet osoby, które skończyły 20 rok życia. W weekend coroczny odpust w Licheniu. Przypomnijmy, że od niedawna dojeżdża tam z Konina więcej autobusów PKS-u, a przy okazji wizyty w sanktuarium warto odwiedzić bezpłatne muzeum.
3: To miejsce, które potrafi zaskoczyć bogactwem zbiorów i różnorodnością tematów. Oprócz interesujących wystaw stałych poświęconych historii Polski, można tu obecnie zobaczyć także wystawy czasowe prezentujące sztukę sakralną oraz fascynujący świat gotyckich katedr.
4: Wystawa nosi tytuł Światło w cieniu gotyku i jak wiemy w gotyku światło było bardzo ważne, bo tutaj nawiązywano do tych słów z Pisma Świętego, że Bóg jest światłością i właśnie opat Suger, który zapoczątkował ten styl gotycki, gdy był i modlił się w romańskiej świątyni, pomyślał, no ale jak można się tu modlić, jak jest tak mroczno i ciemno, więc gotyk chciał wpuścić do wnętrza świątyni światło. Dlatego powstały bardzo wysokie mury i dużo szklanych witraży. Na tej wystawie pokazujemy najważniejsze francuskie katedry, więc i Reims, Amiens, Chartres, Rouen.
3: Wraz z początkiem wakacji warto poszukać ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego popołudnia. Muzeum w Licheniu może być doskonałym celem krótkiego wyjazdu, bo żeby zobaczyć coś naprawdę interesującego, nie zawsze trzeba ruszać samochodem w podróż przez pół Polski.
2: Z historykiem sztuki Anitą Rossą rozmawiał reporter Konin FM Dariusz Michalak.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Słuchacie Konin FM i w Koninie lato zapowiada się naprawdę kreatywnie. Młodzieżowy projekt Wakacje z komiksem połączy odpoczynek z twórczą pracą uczestników. Warsztaty komiksowe w Wieży Ciśnień w lipcu, sierpniu i we wrześniu startują w piątki od 17 do 20, w lipcu 10, 17, 24 i 31, w sierpniu 7, 14, 21 i 28 i we wrześniu 4, 11, 18 i 25. Zajęcia płatne prowadzącym jest Jakub Kwiatkowski. Zajęcia w piątki od 17 do 20 przez całe wakacje i także we wrześniu. Zachęcamy do zapisania się jak najszybciej, bo liczba miejsc jest ograniczona. Zajęcia będą odbywać się w ramach pracowni POPO, cyklu kreatywnych trzygodzinnych warsztatów. Zapraszamy do Galerii Cyka i Zwierza Ciśnień w Koninie, bo tutaj dziać będzie się naprawdę dużo.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama. Konin FM.

Nadajemy dla was na 104.1 i w internecie pod adresem Konin FM na 104.1. U nas o tej porze krótka, ale ważna informacja z powiatu tureckiego. Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego podczas służby zwrócili uwagę na mężczyznę, który na ich widok zaczął zachowywać się nerwowo i wzbudził ich podejrzenia. Funkcjonariusze postanowili przeprowadzić interwencję wobec 27-letniego mieszkańca powiatu tureckiego. I okazało się szybko, że mężczyzna posiadał przy sobie substancje psychoaktywne, nowe takie substancje psychoaktywne, których posiadanie jest zabronione przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Został on zatrzymany i usłyszał zarzut z artykułu 62 ustęp 1 tejże ustawy dotyczący posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych. A policja przypomina przy tej okazji, że posiadanie substancji zabronionych jest przestępstwem i może wiązać się także z karą pozbawienia wolności. I ta ważna puenta na dziś. Czasem jedna decyzja może mieć bardzo poważne konsekwencje. A my usłyszymy się z wami po 17 po wiadomościach z kraju i ze świata.

0: Tragiczny wypadek podczas prac polowych, nie żyje dziecko. Ceny paliw gwałtownie wzrosły po zakończeniu programu CPN. Sprawdzimy też, ile Polacy planują w tym roku wydać na wakacje.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. 14-letnia dziewczynka zginęła przygnieciona przez ciągnik rolniczy. Do tragedii doszło podczas prac polowych w miejscowości Kików w powiecie Buskim. Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku. Po zakończeniu programu CPN ceny paliw gwałtownie wzrosły, wynika z danych portalu epetrol.pl. Podwyżki objęły wszystkie paliwa z wyjątkiem autogazu. Najbardziej wzrosła średnia cena oleju napędowego, która zwiększyła się o 93 grosze. Średnia cena benzyny 95 wzrosła natomiast o 89 grosze. Prezydentowi kończy się czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o rzeczniku praw ucznia. Uczniowie będą mogli się do niego odwołać, jeśli szkoła potraktuje ich niesprawiedliwie. Rozwiązaniu sprzeciwia się część nauczycieli i dyrektorów szkół. Ich zdaniem to negatywnie wpływałoby na autorytet nauczycieli. O szczegółach Ben O'Connor.
2: Jak mówi prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar, nowa instytucja rodzi obawy wśród nauczycieli.
3: Ustawa w tym kształcie jest gotową instrukcją, przepraszam, dla pieniaczy. Jak nie zadziałało tu, to idź tam. Jak nie tu, to idź jeszcze wyżej. Te wszystkie instancje z jakiegoś powodu pomijają dyrektora, który powinien chyba jednak wiedzieć, co nauczyciele robią źle, tylko ma to zrobić ten rzecznik i w dodatku powiadomić kogoś wyżej bez dyrektora, to stworzy się drugi system.
2: Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek zapowiada konsultacje w tej sprawie.
4: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
2: Prezydent na rozmowy wokół ustawy czasu ma niewiele. Termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu.
0: Autobusy i trolejbusy w Gdyni od dzisiaj jeżdżą pod wspólnym szyldem Gdyńska Komunikacja Miejska. Samorząd zdecydował się połączyć funkcjonujące dotąd 3 spółki komunikacyjne w jedną. Ma to przynieść korzyści zarówno dla organizatora przewozów, jak i pasażerów, mówi prezydent Aleksandra Kosiorek.
5: To przede wszystkim strategia zarządzania komunikacją, czyli łatwiejsze zarządzanie, bardziej skuteczne, bardziej optymalne z punktu widzenia miasta. To także tabor, który jest bardziej ujednolicony

0: weekendy.
1: Z raportu wynika, że w te wakacje wyjazd krajowy planuje 53% badanych.
2: A co w regionie?
3: W szpitalu powiatowym imienia świętego Bogumiła w Kole zostanie utworzony zakład leczniczo-opiekuńczy. Do takich miejsc trafiają głównie seniorzy, osoby przewlekle chore lub po przebytych urazach, które nie wymagają wprawdzie hospitalizacji, ale potrzebują całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz rehabilitacji ze względu na poważne problemy fizyczne w samodzielnym funkcjonowaniu. W przypadku Koła to nie tylko ruch w kierunku dostosowania świadczeń lecznicy do realnych potrzeb, tak by szpital mógł prowadzić działalność, która nie generuje strat, to także odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ze strony starzejącego się społeczeństwa, które wymaga opieki. Oprócz tego w kolskim szpitalu profil działalności zmieni nieco oddział dziecięcy, który stanie się oddziałem pediatrii i leczenia chorób otyłości u dzieci.
2: Konin FM. Pogoda.
1: Po południu i wieczorem na zachodzie i północnym zachodzie duże zachmurzenie z opadami. Na pozostałym obszarze kraju też pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Na termometrach od 18 stopni nad morzem, przez 30 w centrum, do nawet 37 na wschodzie kraju.
2: Konin FM.

0: FM.
1: Ja witam was po 17. Zapraszam was na kolejną i ostatnią godzinę z naszego spotkania w programie Popołudnie w dobrym rytmie. A my o tej porze zabieramy was w niezwykłą podróż. Bowiem jeszcze w czerwcu, konkretnie 26 czerwca, ruszył kolejny Złombol. Kolejna edycja tego charytatywnego rajdu, który łączy motoryzacyjną przygodę z pomocą dzieciom z domów dziecka. W tym roku meta wyprawy znajduje się w Ras El Ma w Maroku, a uczestnicy mają do pokonania ponad 3000 km. To rajd autami z PRL. Tu nie ma punktów kontrolnych ani sztywnych zadań i to raczej wyprawa, w której liczy się droga, wolność i dotarcie do celu, który jest jednocześnie finałem tej akcji. Na starcie nie zabrakło też ekipy z naszego regionu. To Yuma Team z Przemkiem Dąbrowskim, Radkiem Działakiewiczem oraz Mateuszem Mikołajczykiem i Mateuszem Gaudeckim. Panowie już po raz trzeci jadą w Złombolu, a ich niezawodnym środkiem transportu ponownie jest Polonez Karo, który został przygotowany do afrykańskich warunków. Panowie mają dotrzeć na przełomie dzisiejszego i jutrzejszego dnia. Być może już do Maroka dotarli, także trzymamy za nich kciuki i czekamy na relacje, jak poszła trasa do Maroka właśnie.
2: Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Reklama.
0: Konin FM. Konin FM.

0: My zaglądamy do świata telewizji i wielkich emocji. Na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Do nowej edycji programu, jak mogliście już usłyszeć jakiś czas temu, dołącza Andrzej Rosiewicz, 82-letni satyryk, piosenkarz i legenda polskiej estrady. Co ciekawe, jego udział już teraz zapisuje się w historii show. Będzie najstarszym uczestnikiem w dziejach polskiej wersji programu. Sam artysta podkreśla, że scena i taniec są mu bliskie. Jak mówi, tańczył całe życie, a wiek traktuje bardziej jako ciekawostkę niż ograniczenie. Przy okazji musi dorabiać także do głodowej emerytury. Pochwalił się, jaką kwotę dostaje co miesiąc z ZUS-u i nie są to niestety dobre wiadomości. W rozmowie z Plotkiem 2 lata temu zdradził, że jego świadczenie z ZUS wynosiło 590 zł. Kwota oczywiście była waloryzowana, ale dalej pozostaje bardzo niska, więc cały czas niestety musi pracować.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Kin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Rusza kolejna edycja konkursu na najlepszy produkt turystyczny Wielkopolski. Udział w tym plebiscycie to szansa na promocję swojej oferty, wzmocnienie jej rozpoznawalności, ale także prestiż i szansa na dołączenie do grona najlepszych w regionie, tłumaczy Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Zwycięzcy edycji regionalnej będą reprezentować nasze województwo w rywalizacji o certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Organizatorzy konkursu zachęcają do udziału muzea, także te prywatne, szlaki turystyczne, parki rozrywki, obiekty noclegowe, agroturystyczne i organizatorów wydarzeń, jak również lokalne organizacje turystyczne, jednostki samorządu terytorialnego i stowarzyszenia branżowe. Na poziomie regionalnym produkty turystyczne zawalczą o tytuły. Najlepszy produkt turystyczny Wielkopolski, najlepszy nowy produkt turystyczny Wielkopolski oraz złoty produkt turystyczny Wielkopolski. Aby zgłosić dany podmiot, należy wypełnić formularz online dostępny w internecie. 67% pasażerów kolei wielkopolskich wsiada do regionalnych pociągów co najmniej kilka razy w tygodniu albo codziennie. Wynika tak z badań przeprowadzonych przez samorządowego przewoźnika. Mieszkańców naszego województwa pytano także o powody wyboru pociągów, a nie autobusu czy samochodu. Tu ponad połowa stwierdziła, że czynnikami przeważającymi takiej decyzji jest bliska odległość do stacji kolejowej oraz dobry czas podróży. Niestety na mapie regionu są też miejsca wykluczone komunikacyjnie z transportu torowego, to przede wszystkim Turek. Według zapowiedzi Urzędu Marszałkowskiego po wakacjach ma ruszyć pilotaż połączeń hybrydowych. Do Konina z Turku mają dojeżdżać autobusy w taki sposób, by idealnie zdążyć na pociąg. Pasażerowie z powiatu tureckiego będą kupować jeden bilet na całą podróż, na przykład do Poznania, łącznie z przesiadką z autobusu na pociąg. Jeżeli okaże się, że jest zainteresowanie, zakupione zostaną niskoemisyjne autobusy bezpośrednio na potrzebę realizacji takich właśnie hybrydowych połączeń kolei wielkopolskich. Zbliża się odpust w sanktuarium w Licheniu. Uroczystości rozpoczną się w sobotę o 18.30 nieszporami w Bazylice. Kulminacyjnym momentem będzie msza. Wraz z uroczystą procesją Eucharystia sprawowana będzie przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej w niedzielne południe. Całość obchodów zakończą drugie nieszpory odprawione 5 lipca o 18.00. W tym czasie Licheń ponownie stanie się miejscem spotkania czcicieli Maryi, którzy przybędą, by dziękować, prosić i umacniać swoją wiarę. Historia Lichenia rozpoczyna się od wydarzeń z 1813 roku, kiedy to Tomasz Kłosowski, uczestnik bitew napoleońskich po ocaleniu życia za sprawą Matki Najświętszej pod Lipskiem, zawiesił na sośnie w lesie grąblińskim znaleziony wcześniej pod Częstochową obraz Maryi z orłem białym na piersi. W połowie XIX wieku miejsce to zyskało szczególne znaczenie dzięki objawieniom, których doświadczył pasterz Mikołaj Sikatka. Według niego Maryja wzywała do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Tak narodził się kult, który co roku przyciąga do Lichenia tysiące pielgrzymów. Jest tam największa budowla sakralna w Polsce.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: U nas ważna informacja z Krakowa, która pokazuje skalę międzynarodowej współpracy służb w walce z cyberprzestępczością. Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działając wspólnie z agentami FBI i HSI, rozbili zorganizowaną grupę hakerów specjalizującą się w zaawansowanych atakach w sieci. Jak wynika z ustaleń, przestępcy mieli wykorzystywać m.in. techniki przejmowania numerów telefonów ofiar oraz dostęp do kont w internecie, by wykradać środki, w tym kryptowaluty, a także używali również numerów telefonów czy innych kart, aby prać pieniądze po przejmowaniu kryptowalut. Śledczy wskazują, że aktywa były właśnie prane poprzez skomplikowane sieci rachunków bankowych i platform płatniczych, co utrudniało ich namierzanie. W sprawie zatrzymano kilka osób, a całość ma charakter rozwojowy i międzynarodowy.
1: Kulin FM.
2: Reklama. IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Reklama.

0: FM.
1: Za chwilę 18:00. Dziękuję Wam za nasze spotkanie w programie Popołudnie w dobrym rytmie, a my usłyszymy się już jutro w czwartek w imieniny Jagody, Marii i Urbana. Dzień dziennikarza sportowego i dzień UFO. Olaf Kaszyński, do usłyszenia. Cześć!

0: wsi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Reklama.
2: Konin FM. Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem 7-6, 6-4, 6-4, a spotkanie trwało godzinę i 57 minut. Hurkacz w Londynie gra po dwuletniej przerwie. Tuż przed paryskimi igrzyskami doznał tam kontuzji kolana, która wywróciła jego karierę. Wówczas był rozstawiony z numerem 7, a teraz zajmuje w rankingu ATP dopiero 94 miejsce. Gorzej naszym tenisistom poszło na Wimbledonie w deblu. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie po porażce z Brazylijczykiem Fernando Rombolim i Australijczykiem Johnem Patrickiem Smithem 7-5, 6-7, 6-7, a mieli dwie piłki meczowe. Wcześniej odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson, którzy przegrali ze Szwajcarem Jakubem Polem i Amerykaninem Ryanem Segermanem 4-6, 4-6. Na piłkarskim mundialu dziś kolejny mecz o awans do 1/8 finału. Poza spotkaniem Anglia-Kongo, które właśnie się rozpoczęło, kibiców czeka także mecz gospodarzy, czyli USA z Bośnią i Hercegowiną oraz Belgii z Senegalem. W tym drugim faworytami są Czerwone Diabły, tak przynajmniej uważa trener Belgów Rudy Garcia.
4: To silny fizycznie zespół, to drużyna, która się szybko porusza, ale także bardzo dobrze broni, ma wysokie umiejętności i tak dalej. Jeśli chodzi o nas, musimy wznieść się na nasz absolutnie najwyższy poziom, a kiedy jesteśmy w najwyższej formie, to uważam, że możemy pokonać każdego.
3: Trener Senegalu Pape Thiaw przestrzega z kolei przed lekceważeniem afrykańskich zespołów.
4: Aż 9 drużyn wyszło z grupy. Już nie musimy nikomu niczego zazdrościć. Myślę, że to zasługa dobrej pracy, kiedy widzi się afrykańskie zespoły prowadzone przez trenerów z tych krajów, przez synów własnych ojczyzn. Oznacza to, że jesteśmy dobrze wyszkoleni. Mamy potencjał ludzki i mamy dobrych piłkarzy.
3: Mecz Belgii z Senegalem o godzinie 22, a USA

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami całą wschodnią i południową Polskę. Gdzieniegdzie burze mogą być gwałtowne. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, około 30 teraz w centrum, a najgoręcej właśnie we wschodniej Polsce, nawet do 37. Jutro już łagodniej, około 25.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.
2: Konin FM. Reklama.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Reklama. Konin FM.

0: sportowe Konin FM.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu bez straty seta i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4, 6-4. W piątek o awans do czwartej rundy zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Michał Kwiatkowski znalazł się w ogłoszonym dziś składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Kwiatkowski miał długą przerwę po rozegranym 21 marca klasyku Mediolan Sanremo, podczas którego uczestniczył w kraksie i uderzył nogą w znak drogowy. Wrócił do ścigania dopiero w drugiej połowie czerwca w wyścigu dookoła Szwajcarii. Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to 11 start w Tour de France. Na koncie ma 2 wygrane etapy. Kwiatkowski będzie jednym z dwóch polskich kolarzy w 113 edycji Wielkiej Pętli. W zespole Bahrain Victorious pojedzie Kamil Gradek. Ma 41 lat, pobił już niemal wszystkie najważniejsze rekordy, ale nie ma jeszcze dość. LeBron James zamierza rozegrać kolejny sezon w koszykarskiej lidze NBA. W nowym klubie, bo po 8 latach opuszcza Los Angeles Lakers. O czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
2: Król James rozegrał już w NBA 23 sezony. To absolutny rekord. Ma 41 lat, ale właśnie zapowiedział, że w kolejnym sezonie też zagra. Gdzie? Nie wiadomo. W Lakers grał 8 sezonów, wygrał z nimi ligę 6 lat temu, ale ostatnie kilka lat udane nie było. Dla klubu, bo LeBron śrubował kolejne rekordy, jest jedynym graczem w historii, który rzucił w lidze ponad 40 tysięcy punktów. Ten licznik aktualnie pokazuje 43 440. Ma najwięcej zwycięstw w historii, najwięcej punktów w fazie play-off, czy najwięcej powołań do meczu gwiazd. Jest legendą. W zeszłym sezonie zagrał po raz pierwszy w jednym meczu razem ze swoim synem, a mimo zaawansowanego wieku wciąż błyszczy. Pytanie, których kibiców będzie zachwycał w kolejnym sezonie. Może zostanie w Kalifornii, bo chrapkę mają na niego Golden State Warriors. Król James musiałby jednak się zgodzić na dużo niższą pensję.
1: O czym mówił Michał Waszkiewicz. We'll be right back.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Malownicze krajobrazy, regionalne tradycje, lokalna kuchnia oraz możliwość odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Polska wieś posiada coraz większy potencjał turystyczny. O tym Katarzyna Polewko porozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim. Zapraszam.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Panie ministrze, współczesna polska wieś to atrakcyjne miejsce do wypoczynku?
4: Współczesna polska wieś jest idealnym miejscem do wypoczynku, zwłaszcza dla mieszkańców dużych miast, tych, którzy nie znają polskiej wsi na co dzień albo znają ją tylko i wyłącznie z przekazu medialnego. Warto pojechać poza granice dużych miast, znaleźć sobie miejsce na wypoczynek, poznać tradycje, poznać w ogóle polską wieś, obszary wiejskie. To jest kierunek wart polecenia.
3: Panie ministrze, potencjał turystyczny polskiej wsi jest coraz większy. Agroturystyka wraca do łask?
4: Agroturystyka, do tego różnego rodzaju miejsca wypoczynkowe na obszarach wiejskich, też nie tylko agroturystyka, bo oczywiście na nią stawiamy najbardziej, ale też to są dzisiaj hotele, różne miejsca, które warto odwiedzić i szukać i zachwycać się tym, co mamy na miejscu, bo czasem szukamy tych ciekawych miejsc z dala od miejsca zamieszkania, a się okazuje, że jest ono całkiem blisko. I warto, żeby właśnie przyszli konsumenci, obecni konsumenci, no bo przecież wszyscy jesteśmy konsumentami, poznawali, skąd ta żywność pochodzi, jaką drogę przeszła, że mleko nie jest z kartonika, tylko żeby tam trafiło, musi odpowiednio drogę przejść, a pochodzi od naszych polskich krówek. Dzisiaj rolnicy szukają dodatkowego źródła dochodu, wsparcia i takim są gospodarstwa agroturystyczne. Zapraszamy i zachęcamy, by trafić na obszary wiejskie, a myślę, że dla wielu mieszkańców miast będzie to naprawdę nowe odkrycie i nowa destynacja.
3: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawia na produkt lokalny?
4: Bardzo mocno stawiamy na produkt lokalny, produkt tradycyjny. Też od dłuższego czasu już prowadzimy taką akcję informacyjną wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Produkt polski, czyli produkty oznaczone logiem biało-czerwonym i też z takim napisem produkt polski, co oznacza, że to jest nasze, lokalne, nie przyjechało z obcego kraju, ani tym bardziej obcego kontynentu. Organizujemy szereg też konkursów, by promować, przypominać o tych czasem już zapomnianych przepisach, a przekazywanych czasem z pokolenia na pokolenie. To jest też nasza przewaga nad innymi krajami. Polska żywność jest bardzo dobrze odbierana na całym świecie. Z jednej strony mamy obowiązek i taką powinność wobec rolników, żeby szukać nowych miejsc do eksportu żywności, a z drugiej strony stawiamy na tą sprzedaż bezpośrednią, stawiamy na produkt lokalny i tradycyjny.
3: Możemy mówić, panie ministrze, o tym, że polskie produkty rolno-spożywcze są hitem eksportowym, stają się hitem eksportowym?
4: Tak, polskie produkty są hitem eksportowym i coraz szerzej otwieramy się na świat. Tak jak wcześniej to była głównie Europa, a dzisiaj często kraje trzecie, Azja i tutaj ostatni czas to otwarcie rynku filipińskiego dla naszych produktów mięsnych, produktów mlecznych, ale też otwarcie szersze na Japonię, otwarcie na Koreę, kolejne kraje zyskujemy. Tu jest oczywiście duża rola samego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale też głównego lekarza weterynarii, głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. To też nie wszystko od naszej strony zależy, ale otwieramy te rynki po to, by docierać z naszą żywnością. Wartość eksportu produktów rolnych w 2025 roku to 58 miliardów euro, czyli prawie 250 miliardów złotych, 16% całego naszego eksportu i 9% wzrost rok do roku, co pokazuje, że coraz bardziej wykorzystujemy ten potencjał naszej bezpiecznej żywności, ale z drugiej strony też chronimy naszych konsumentów przed zalaniem produktów, które tych norm nie spełniają. Po to wydaliśmy wspólnie z ministrem zdrowia rozporządzenie, które zakazuje wjazdu produktom, które zawiera pozostałości pestycydów niedozwolonych na rynku unijnym, a dozwolonym na rynkach krajów trzecich.
3: Które produkty, które grupy produktów cieszą się największą popularnością poza granicami naszego kraju?
4: Tych produktów jest bardzo dużo. Produkty mięsne, produkty mleczne, słodycze, wyroby piekarnicze, cukiernicze, alkohol. To są nasze produkty takie, które silnie zdobywają rynki.
3: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje program Aktywna Wieś. Szczególnie teraz w okresie letnim możemy zobaczyć efekty tego programu.
4: Po raz pierwszy przygotowaliśmy program Aktywna Wieś, dedykując na to 10 milionów z budżetu ministerstwa. Liczyliśmy, że to będzie program, który będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, ale to zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania. Prawie 5 tysięcy wniosków wpłynęło. Tutaj duża praca wykonana przez pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po to, by te wnioski sprawnie ocenić. Prawie 1400 wniosków zostało sfinansowanych w ramach tego budżetu. To jeszcze zwiększyliśmy budżet do 15 milionów, widząc to ogromne zainteresowanie i potrzeby wsparcia. Głównym celem i założeniem tego programu było wzmocnienie lokalnych społeczności, danie im możliwości zrealizowania pomysłów, inicjatyw, które powstają w lokalnych społecznościach, ale brakowało często sfinansowania tych pomysłów.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dla rolników. 7 Krajowe Dni Pola zgromadziły tysiące rolników, setki wystawców, a także przedstawicieli administracji rządowej, europejskiej oraz świata nauki. Przez wszystkie 3 dni w wydarzeniu aktywnie uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Głównym punktem pierwszego dnia była wizyta komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, który przyjechał do Szepietowa na zaproszenie ministra. Kolejne 2 dni w Szepietowie należały już do hodowców i ich dumy, czyli zwierząt. Ostatni dzień zdominowały profesjonalne pokazy czempionów i superczempionów. Podczas wydarzenia minister nadawał odznaki honorowe zasłużone dla rolnictwa osobom, które swoją pracą, zaangażowaniem i osiągnięciami wniosły szczególny wkład w rozwój rynków rolnych. Gospodarzem 8 Krajowych Dni Pola będzie poświętne.
1: Agroinfo.
2: Co 4 młody rolnik w Unii Europejskiej prowadzi gospodarstwo w Polsce. Dlatego to właśnie Warszawa była gospodarzem europejskiej debaty o odnowie pokoleniowej na wsi i dostępie młodych gospodarzy do finansowania. Wydarzeniu towarzyszyło hasło wzmocnienie odnowy pokoleniowej w rolnictwie Unii Europejskiej, poprawa dostępu do finansowania dla młodych rolników, organizowanym przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Christoph Hansen oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. O szczegółach spotkania można przeczytać na stronie ministerstwa.
1: Agroinfo.
2: Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności statutowej. Wysokość wsparcia zależy od liczby członków koła i wynosi 8 tysięcy złotych dla kół do 30 osób, 9 tysięcy złotych dla grup liczących od 31 do 75 członków, 10 tysięcy złotych dla kół powyżej 75 osób. Środki można przeznaczyć m.in. na działalność społeczno-wychowawczą, kulturalno-oświatową oraz pielęgnowanie tradycji ludowej. Ważną zmianą jest sposób składania wniosków. Od tego roku odbywa się to wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.
1: Agroinfo.
2: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 31 lipca przyjmuje wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe finansowane z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z pomocy mogą skorzystać np. rolnicy gospodarujący na słabych gruntach 5 i 6 klasy, czy właściciele prywatnych lasów zniszczonych w wyniku pożarów. Nabór prowadzony jest poprzez aplikację e-Wniosek Plus.
1: Agroinfo.
2: To ułatwienie dla rolników i mniej formalności. Hodowcy zwierząt nie będą musieli ponownie składać części dokumentów potrzebnych do uzyskania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii dysponuje informacjami niezbędnymi do nadania numeru, wyda decyzję z urzędu. Wykorzysta do tego również dane dostępne w bazie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: To było ogłoszenie płatne.
5: Konin FM 104.1.
6: Reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Konin FM. Pogoda.
8: Na wschodzie Polski i na południu możliwe jeszcze burze. Jutro powinno być już spokojniej. Możliwe są opady, ale nie powinny być gwałtowne. W nocy temperatura wszędzie poniżej 20 stopni. Jutro całkiem przyjemna, 25 mniej więcej. W całym kraju bardzo zbliżona. Niebo raczej pogodne, choć właśnie z opadami.
1: FM.
6: Konin FM.

Darowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko w łodzi iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce bez promieni.